0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegnę.

0: Podkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład na Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Select.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: W tym programie będziemy się uczyć lokalnego patriotyzmu. Ostrudologia to projekt wymyślony przez burmistrza Ostrudy Rafała Dąbrowskiego, który ma młodym, ale też nieco starszym mieszkańcom naszego miasta pokazać, że żyjemy w świetnym mieście, możemy poznać jego zakamarki, no a najmłodsi mogą porywalizować o nagrody. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Katarzyna Sosnowska-Rama, Wydział Promocji Urzędu Miasta w Ostrudzie. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Porozmawiamy o tygodniu lokalnego patriotyzmu, ostrudologia. Rok temu brzmiało to jak abstrakcja, jak nowo wymyślone słowo, no bo to jest.
8: Tak też było.
7: Wymyślone słowo, ale projekt ten w ubiegłym roku, pod koniec czerwca, ja sam pamiętam paradę smoków.
8: Co naprawdę prawda, trudno ją zapomnieć, bo tak, to było naprawdę piękne.
7: Postaraliście, to trzeba przyznać, ale w tym roku postanowiliście, że nie czerwiec, a wrzesień. Skąd na początek przesunięcie tej daty, bo ja tylko dodam, że ostrudologię i tydzień lokalnego patriotyzmu świętujemy od 14 do 18 września.
8: Tak, w tym roku data jest nieco inna z takiego, można powiedzieć, prozaicznego powodu. Staraliśmy się o spore dofinansowanie, żeby ta nasza ostrudologia mogła być jeszcze większa, jeszcze piękniejsza. Tym razem nasz projekt nie został wybrany, no ale już musieliśmy przesunąć właśnie termin, bo czekaliśmy na wyniki. Oczywiście będziemy próbować kolejny raz, więc może w przyszłym roku ostrudologia odbędzie się właśnie też w takiej formie z dofinansowaniem, ale że odbywać się będzie, to jest pewne. W jakim terminie to się jeszcze okaże, no bo właśnie te dofinansowania troszeczkę mogą nas tutaj determinować, jeżeli chodzi o termin. Tak, już niedługo ruszamy.
7: Ja pamiętam, w tamtym roku było miejskie dyktando, oprócz parady oczywiście. Mhm. Były wycieczki niektórych klas szkół podstawowych po spółkach, tak? Pozwiedzały. Mhm. To jest kopia tego z tamtego roku, czy jednak ostrudologia to jest takie nasze lokalne święto, które jednak ewoluuje i czerpiecie z pomysłów mieszkańców.
8: Tak. Chcemy ten projekt rozwijać. Chcemy, żeby on co roku wnosił też coś nowego i przede wszystkim uczymy się oczywiście tej ostrudologii. Uczymy my ostrudologii dzieci, ale też my sami się jej uczymy.
7: Ale to nie jest żadna indoktrynacja.
8: Absolutnie. W związku z czym też później już po ostrudologii w tamtym roku, w tym roku również zrobimy to samo. Spotkamy się w dużym gronie, żeby omówić to, jak było i też właśnie poszukać jakichś kolejnych rozwiązań. Rok temu, tak jak właśnie już tutaj wspomnieliśmy, dzieciaki odbywały wycieczki do różnych jednostek, czyli do muzeum, do Centrum Kultury. Były też zawody z wędkowania. ogromnie dużo zawodów w Odsirze i to trzeba podkreślić, była to taka rywalizacja w duchu takiej współpracy. To taka zdrowa rywalizacja do tego stopnia, że na przykład szkoły między sobą nie rywalizowały, tylko były drużyny stworzone z wymieszanych dzieciaków między szkołami, żeby one ze sobą jeszcze bardziej mogły się lepiej poznać, właśnie współpracować. Chcemy, żeby ta Ostrudologia właśnie wspierała taką integrację wszystkich mieszkańców Ostrudy. Z nowości. W tym roku są spacery z przewodnikiem, z przewodniczką właściwie, z Magdaleną Malisz, która oprowadzi 6 grup naszych ostrudzianek i ostrudzian szlakiem smoków. A druga nowość w tym roku to wprowadzenie też elementów ostrudologii do przedszkoli, ponieważ w tamtym roku kierowaliśmy ten program do uczniów szkół podstawowych, ale no jest to świetna okazja do zabawy, ale też zapoznania właśnie z taką kulturą, historią naszego miasta, również młodszych dzieciaków. I w tym roku właśnie tą nowością jest Dzień Smoka w przedszkolach. Będzie to wtorek. W tym dniu zachęcamy, żeby dzieci w przedszkolach poprzebierały się za smoki. Pracownicy przedszkoli przygotują różne atrakcje związane ze smokami. Myślę, że będzie na pewno bardzo barwnie i radośnie. Jeżeli chodzi o paradę, to też nieco zmieniliśmy tę formułę i to było z kolei związane z terminem. Rok temu szkoły przygotowywały potężne smoki, z którymi szli. Ostrudologia odbywa się we wrześniu, jest to zdecydowanie za mało czasu dla szkół, żeby mogły takie smoki skonstruować, więc tym razem to właśnie dzieci i mamy nadzieję też nauczyciele poprzebierają się za smoki, będą mieli różne akcesoria związane ze smokami, może jakieś chorągiewki, flagi. No zobaczymy, co przygotują.
7: Czyli w tym roku parady smoków nie będzie.
8: I jest to parada smoków, tylko zamiast 6 smoków, tak jak rok temu, będzie tych smoków około 1000, bo tyle dzieci będzie szło w paradzie. Dzieci z klas 2, 3 i 4 będą uczestniczyły w paradzie. Reszta dzieci z pozostałych klas szkół podstawowych będzie na paradę czekać już w amfiteatrze i tam odbędzie się wielki finał. Będzie spektakl i koncert.
7: I miejskie dyktando.
8: Wyniki, tak, dyktanda będą właśnie ogłoszone w amfiteatrze, uroczyście wręczone nagrody, no a samo dyktando oczywiście odbędzie się w bibliotece.
7: Mała uwaga, mam córkę w przedszkolu, dziewczynkę za smoka, ale za księżniczkę będzie można?
8: Moje córki przebierają się za smoki i bardzo lubią. Ja nie przepadam za takim dzieleniem. Myślę, że dziewczynki jak mają ochotę, to też niech przebiorą się za smoki. Smoczyce zresztą są znane w kulturze, także jak najbardziej zachęcamy wszystkich. Ale jeżeli ktoś ma ochotę przebrać się za księżniczkę, no to tylko trzeba uważać, żeby nie zostać pożartym przez smoka.
7: Takie zasadnicze pytanie, po to, żeby mali mieszkańcy, jak sobie tak posłuchają o Ostrudzie, że zapewne część z nich wyjedzie na studia za lat naście, to żeby wrócili za lat 5.
8: Taki jest między innymi zamysł, żeby właśnie to nasze miasto no, było gdzieś tam głęboko w ich serduszkach, żeby czuli się z nim związani, żeby doceniali walory naszego miasta, których mamy bardzo dużo, czuli się współodpowiedzialni za tworzenie naszego miasta, tak? Za to, że kiedy będą już właśnie dorośli, kiedy będą decydować o swojej przyszłości, to będą chcieli tutaj wrócić i to miasto rozwijać.
7: Sporo trzeba się napracować, bo to jest korelacja wszystkich szkół podstawowych, miejskiej biblioteki, muzeum, centrum kultury, OCIR, miejskie spółki też, bo zapewne prezes Andrysiak to by z chęcią dzieciom pokazał, skąd się bierze woda i żeby jej nie marnować. Także to jest jednak korelacja tylu miejskich jednostek.
8: Tak, to jest bardzo dużo pracy. Tutaj też na pewno nie możemy zapominać o dyrektorach szkół, bo koordynacja tych wszystkich zadań, dobór tego, która klasa w danym momencie, kiedy ma przejść, bo to musimy to powiedzieć otwarcie, to jest w ciągu tych 5 dni to będzie ogromny ruch różnych szkół, różnych klas po naszym mieście, bo te klasy są wybierane przez dyrektorów, przez nauczycieli, na jakie zajęcia się zapisują i wówczas przemieszczają się właśnie do muzeum, do biblioteki, do Centrum Kultury, na wędkowanie, do OCIR-u, w różne lokalizacje OCIR-u, tak, bo mamy ich sporo. Wczoraj odbyło się takie ostatnie jeszcze spotkanie organizacyjne właśnie na sali sesyjnej. No to ta sala sesyjna była pełna, tak, jak spotkaliśmy się wszyscy, żeby to omówić, więc jest to na pewno sporo pracy, ale też tak jak burmistrz mówi, jest to, można powiedzieć, na równi ważne święto naszego miasta, jak Dni Ostrudy. I tak jak pokazał nam też poprzedni rok, zdecydowanie warto to robić. Jesteśmy też pokazywani już w wielu miastach jako wzór takich działań w kontekście lokalnego patriotyzmu, więc może w niektórych miastach za jakiś czas powstanie coś też na kształt ostrudologii. Będą musieli wymyślić swoje słowo.
7: No, ja się spodziewam, że dopóki Rafał Dąbrowski będzie burmistrzem, to ostrudologia będzie. Chyba, że przyjdzie jakiś smok i nam zje ostrudologię. To tak oczywiście wtrącając i żartując. Jaka jest rola rodziców w tym wszystkim, że jeśli dziecko przyjdzie do domu i powie, mamo, tato, będzie ostrudologia, jest coś takiego, trzeba zrobić strój, no to nie olewajmy tego.
8: Zdecydowanie tak byśmy chcieli właśnie, żeby rodzice się zaangażowali. Mamy różne dni kropki, dni to też możemy mieć dzień smoka, prawda? Dzieciaki uwielbiają się przebierać. Stąd też właśnie wybór klas od drugich do czwartych, bo to jest ten wiek, kiedy dzieci najbardziej lubią to robić. Pierwszaczki jeszcze troszeczkę mogłyby się tam pogubić na tej paradzie. No i co? Liczymy na kreatywność rodziców. Oczywiście w granicach możliwości. A może też właśnie takie wspólne tworzenie tych kostiumów sprowokuje jakąś taką fajną rozmowę w domu na temat tego, czym dla nas jest nasze miasto.
7: Pamiętajcie, kostium musi być bezpieczny, jeśli właśnie wpadliście na pomysł taki jak ja, żeby zamontować małą butlę z gazem, taki podajnik, żeby wasz smok zionął ogniem, to nie jest jednak dobry pomysł. Katarzyna, zapraszamy serdecznie, ostrudologia od 14 do 18 września, tydzień lokalnego patriotyzmu, ale taki apel też do dorosłych. Żeby zbudować to miasto, trzeba płacić podatki, trzeba je płacić uczciwie i korzystajmy jednak w granicach administracyjnych miasta z usług, z zakupów, bo to ci mali sklepikarze i fryzjerzy na przykład odprowadzają tutaj podatki.
8: To prawda, to może być taka ostrudologia dnia codziennego.
4: Zmieniamy temat.
7: W naszym mieście każda szkoła wyposażona jest już w defibrylator AED. To zasługa pracowników Urzędu Miasta w Ostródzie, między innymi burmistrz Jolanty Gadomskiej, a także pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego. Ze mną zastępczyni burmistrza Jolanta Gadomska. Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: To jest pewna duma, że każda placówka oświatowa w tym mieście ma takie urządzenie ratujące życie?
0: Nie wiem, czy duma. Na pewno jesteśmy z tego zadowoleni. Uważam, że w pierwszej kolejności to właśnie jednostki oświatowe powinny być wyposażone w takie urządzenia. Mam nadzieję, że nie będą one często potrzebne, ale sam fakt, że są, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ma w tej chwili już każda nasza szkoła. Trzy szkoły miały wcześniej, trzy zostały doposażone z projektu, który wspólnie zrealizowaliśmy z firmą InPost w ramach takiego programu InPost for Cities, gdzie InPost wychodzi jakby do samorządów i różnego typu przedsięwzięcia wspólnie z nimi realizuje.
7: Szkoła podstawowa numer 5 miała jako pierwsza. Dyrektor Piotr Konopka wspólnie z Radą Rodziców zdecydowali się kupić takie urządzenie. Potem z tego co pamiętam szóstka, czwórka, no i jedynka, dwójka i trójka teraz w ramach tego projektu. Te trzy szkoły jakąś rekompensatę dostaną?
0: Nie zakładam, że będzie jakaś rekompensata. Wniosek składaliśmy na cztery placówki. Miała być też objęta nim czwórka, a czwórka w międzyczasie, że tak powiem, staraniem pani dyrektor uzyskała takie urządzenie, więc zmieniliśmy jedną lokalizację tu na nabrzeże Jeziora Drwęckiego. Z uwagi na to, że mamy tu bardzo duży ruch w sezonie turystycznym, to urządzenie zostało zamontowane na budynku do wyciągu nart wodnych, no ale jest w stanie obsłużyć też przyległy plac zabaw, czy też nieopodal znajdujący się amfiteatr.
7: Czy za tym idą szkolenia? To znaczy, czy pracownicy szkół wiedzą, jak obsłużyć te urządzenia? Bo możemy powiedzieć, że uczniowie, ale też nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, sprzątaczki, konserwatorzy powinni przynajmniej być zaznajomieni, że takie urządzenie w placówce jest?
0: Oczywiście, wszystkie te urządzenia są urządzeniami zewnętrznymi, więc każdy ma do nich dostęp w razie potrzeby. W ramach tego projektu przeszkolone została po jednej osobie w każdej instytucji. Natomiast rozmawiamy z InPostem i oni są na ten moment bardzo otwarci na to, żeby zrobić wspólnie w każdej jednostce jeszcze takie otwarte szkolenie właśnie dla uczniów, dla nauczycieli, żeby móc skorzystać z tego urządzenia. Ale nie wiem, czy pan redaktor korzystał. To urządzenie jest w miarę intuicyjne. Ono ma komunikat karty głosowe, mówi jakby co należy wykonywać, w której kolejności. Myślę, że nie ma co się bać też tych urządzeń, tak? Jeżeli możemy przy pomocy tego urządzenia uratować komuś życie, to jak najbardziej należy z niego skorzystać.
7: Pani burmistrz, ale jeszcze chwilę o szkołach podstawowych w Ostródzie. Te, powiedziałbym, przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta wywalczyły szkolne budżety obywatelskie i to jest jak najbardziej pozytywny aspekt działania młodych ludzi w naszym mieście. W końcu młodzi pokazali, że warto kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta, bo można coś realnie zmienić w szkołach. Będą piłkarzyki, będą między innymi takie urządzenia do robienia popcornu. Rewolucja w naszych szkołach?
0: Jest to rewolucja, ale jest to pierwszy projekt taki, w którym oddaliśmy część decyzji o budżecie. Małe to są środki, ale była na każdą szkołę przeznaczona pula środków. Uczniowie sami wymyślali w danej szkole, jaki to miał być projekt, promowali te projekty, następnie odbywały się głosowania i w każdej szkole w wyniku takiego głosowania jakiś projekt został wybrany. Szkoła podstawowa numer 1 robi takie chile parapetowe, czyli takie zagospodarowuje szerokie parapety na takie miejsca, żeby można było usiąść, porozmawiać, nie wiem, poczytać książkę. Trzy z naszych jednostek, czyli szkoła podstawowa numer 2, 4 i 5 wyposażone zostaną w takie, tak jak pan redaktor powiedział, w urządzenia do waty cukrowej i popcornu z założeniem takim, że przy imprezach szkolnych też pod kątem wolontarystycznym chcą dzieci zbierać środki i przeznaczać na inne akcje. W szkole podstawowej numer 3 będzie strefa taka sportowa, czyli tak zwane piłkarzyki, a szkoła podstawowa numer 6, tu uczniowie zdecydowali o tym, że chcieliby, żeby na zewnątrz powstały ławki, taką strefę spotkań zewnętrzną, żeby została stworzona. Nie są to duże środki, ale sami uczniowie zdecydowali, na co one będą przeznaczone i to jest pewnego rodzaju ewenement, a tak jak powiedział pan redaktor, pomysłodawcą tego była właśnie nasza Młodzieżowa Rada Miasta.
7: Do wyborów w Młodzieżowej Radzie Miasta będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Melo Radiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Melo Radiu.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
7: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury będzie sporo o komunikacji miejskiej, ale też o rejsach statkami żeglugi ostrucko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury, a moim, a także Państwa gościem jest dr Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry, witam gorąco.
7: Jeździ pan autobusem?
13: No, nie codziennie, ale z obowiązku, tak, od czasu do czasu.
7: Natomiast ci, którzy z komunikacji miejskiej korzystają codziennie, to są też uczniowie ostruckich szkół. Zmiana. Zmiana nastąpiła w wakacje po wejściu w życie uchwały Rady Miasta, która, ta uchwała mówi nam o tym, że dzieciaki muszą kasować bilet. Skończyło się darmowe. Zmiana nastąpiła to kiedy za darmo, kiedy kasować. Rozkładamy to na czynniki pierwsze.
13: Tak jest. Nigdy za mało na ten temat, bo rzeczywiście jest wiele kontrowersji. Nie wszyscy wiedzą, albo wiedzą, to zapominają. Przypomnijmy, że uchwała Rady Miejskiej jest z kwietnia jeszcze tego roku. Ona porządkuje parę rzeczy, między innymi nowe ceny biletów ustalono. Uchwała weszła w życie 1 lipca i rzeczywiście jedną ze zmian jest ta dotycząca uczniów. Też już, bo czytając oczywiście pewne komentarze, też powiedzmy, że ta uchwała, no można się z nią zapoznać, oczywiście nie każdy czyta, ale generalnie dotyczy wszystkich uczniów, tak? Wszystkich uczniów, to nie tyczy uczniów ostruckich szkół, albo mieszkańców Ostródy, generalnie uchwała mówi o uczniach, czyli i też nie do końca, owszem, potocznie mówimy darmowe, one nigdy nie były darmowe, bezpłatne dla wybranych osób. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ jazda takimi autobusami generuje konkretne koszty, które trzeba pokryć. Gdyby było bezkosztowo, to można mówić, że darmowo.
7: O, i z jednej kieszeni do drugiej. Ważne, że no mieszkaniec tak. Płaci w podatkę.
13: No tak, no nie wiem, nie żegludze.
7: No tak, prezes miał stratę.
13: ta żegluga niestety musi znaleźć jeszcze pieniądze na remonty, na odtworzenie tego taboru, na zrobienie coś z przystankami i tak dalej, można by długo mówić. Przecież i kierowcy też są rodzicami, muszą zarabiać na swoje utrzymanie. Więc tak, bezpłatne, utrzymane zostały bezpłatne przejazdy dla uczniów, ale ta zmiana polega na tym, że w dni nauki. Czyli tak mówiąc najbardziej obrazowo, rozpoczął się teraz rok szkolny i jeśli oczywiście dni świątecznych nie ma po drodze, to od poniedziałku do piątku włącznie i to też do końca dnia, do ostatniego kursu, młodzież może jeździć bezpłatnie, natomiast w soboty i w niedzielę musi mieć taki młody człowiek przy sobie legitymację szkolną i wykupiony bilet ze zniżką 50%. I to samo dotyczy okresów, kiedy będą ferie świąteczne czy wakacje. Innymi słowy, powtórzmy, to nie jest tak, że 1 września znowu wszyscy bezpłatnie mogą jeździć. Owszem, od poniedziałku do piątku włącznie nadal mogą jeździć w soboty, w niedzielę, ale jest z opłatą 50%, a powiedzmy, że ta opłata 50% to jest 2 zł, czyli bilet ulgowy w mieście kosztuje 2 zł, czyli 50% ceny 4 zł.
7: Prezesie, ale było takie zjawisko nazywane autobusingiem. To znaczy, że młodzi ludzie gdzieś tam mają wolny czas, sobota, niedziela, wsiadają w autobus od pętli do pętli. Widzicie już po wprowadzeniu tych połówkowych biletów, że to zjawisko ustało w naszym mieście?
13: Dobre pytanie, dobra sugestia, ale jeszcze jest zbyt krótki czas. Rzeczywiście za miesiąc, dwa, za pół roku może spotkajmy się. Nie ukrywam, że też i właśnie doświadczenia x lat już kierowców sprawiły, że Rada Miejska rzeczywiście podjęła taką właśnie decyzję. Czy to ukróci to zjawisko? Nie wiem, no sprawdzimy, zobaczymy. W każdym bądź razie no, jakiś krok w kierunku tego został uczyniony. No bo trudno mówić, że 2 zł jest ceną zaporową, ale zobaczymy. No generalnie chcemy odchodzić od czegoś, co jest darmowe. No już wielu próbowało i raczej na dłuższą metę to się nie sprawdza.
7: Kontroler wsiada, prosi młodego człowieka o bilet. No nie ma tłumaczenia, jeśli nie mam biletu. No zostanie wystawiony mandat.
13: Tak, zostanie wystawiony mandat. Z tym, że też to w zależności od tego, czy ta osoba jest w stanie w ciągu kilku dni udowodnić, że jej się zniżka należała, to jeszcze potem jest to w części znacznej umarzane.
7: To jest tak zwana opłata manipulacyjna.
13: Tak jest, że 10% jest tylko pobierane za samo, no bo ta firma, która kontroluje, no musi jakąś procedurę rozpocząć, wystawić tytuł wykonawczy. Ale generalnie możemy mówić, że jeżeli ktoś zapomniał legitymacji szkolnej, no to w znacznej części, po tym, jeżeli udowodni, że jestem uczniem, to zostaje umorzone.
7: Ale taka ważna informacja, jeśli kontroler wystawia mandat, czy potem jest wystawiana ta opłata manipulacyjna, to ona nie trafia na konto żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
13: Tak, i tutaj chciałem właśnie też to dobitnie podkreślić, bo część rodziców, opiekunów prawnych i nie ukrywam, że tak też i powiedziałem, że będę robił wszystko na początku lipca, że przez lipiec, zobaczymy jak będzie w sierpniu, będziemy starali się po dojściu do porozumienia z tą firmą umarzać albo nie wszczynać tych postępowań, traktując to jako rodzaj, ten pierwszy taki wypadek jazdy bez biletu, no jako pouczenie. I to się udało zrobić w lipcu, chociaż też mam takie przypadki, że z samego początku lipca osoby dostawały mandat, więc chciałbym powiedzieć, że no, żegluga, która nie ma przychodów z tego tytułu, z tych mandatów, mamy firmę zewnętrzną, no więc nie może jak gdyby bezpośrednio umorzyć tego, co wystawiła ta firma, myślę o mandacie, tak? Więc tutaj proponowaliśmy rodzicom, jeżeli już został ten mandat opłacony, bo oczywiście po porozumieniu z tą firmą, żeśmy odstępowali przez lipiec co najmniej od karania, no to my jako żegluga mogliśmy proponować jakieś bilety miesięczne dodatkowo takiej rodzinie, czy powiedzmy nawet voucher na rejs, no to możemy. strony jeszcze próbować jakoś obejść tę nieprzyjemną sytuację. Ale generalnie proszę wybaczyć żegludze, jeżeli nie będziemy bezpośrednio umarzać z powodu niewiedzy tego, że ktoś musiał mieć legitymację albo musiał mieć bilet 50%, ponieważ to nie żegluga kontroluje w autobusach takie osoby i to nie żegluga wystawia mandaty. Przychód z tego tytułu jest bezpośrednim przychodem tej firmy. Ktoś może powiedzieć, to dlaczego żegluga tego nie robi, bo mogłaby mieć z tego przychody, ale generalnie były robione wyliczenia. No, zatrudnienie iluś na etaty osób też kosztuje. No ale tak to po prostu na razie jest, że od kilku lat jest to firma zewnętrzna. Też się temu być może przyjrzymy, ale na dzisiaj, na tę chwilę i najbliższy okres czasu to nie żegluga bezpośrednio kontroluje osoby jadące autobusami, czy mają te bilety albo czy posiadają uprawnienia.
7: Panie prezesie, na początku tego roku było bardzo ciekawe spotkanie na Komisji Rady Miasta w Ostródzie. Kierownik Jarosław Bober prezentował zmiany, które zostały wypracowane przez kierowców, przez pracowników żeglugi, jeśli chodzi o komunikację miejską. Były wizje, że autobusy pojadą na osiedle pierwszej dywizji. Były też wizje, że Kajkowo i Szafranki zostaną wyposażone w kursy. Cisza nastała nad tą trumną.
13: Tak, na wiosnę rzeczywiście takie dyskusje rozpoczęliśmy, bo jest to trochę sytuacja skomplikowana. Żegluga ma autobusy i wozi jako przewoźnik, no ale organizatorem tego transportu jest miasto, a na dodatek jeszcze miasto musi jeszcze podpisywać porozumienie z gminą. Czy to jest takie jedną rzecz ruszy i to nagle trzy podmioty muszą dojść do porozumienia. A i tak na koniec sprowadza się to do ilości przejechanych rocznie tak zwanych wozokilometrów, który kosztuje na dzisiaj 11,25 zł i około 450 tysięcy rocznie żegluga tyle wykonuje tych wozokilometrów, no to jest określona liczba w budżecie. W związku z tym, jeżeli teraz zaproponujemy na nowo, wrócimy do rozmów tych rozpoczętych wiosną, teraz jesienią, no w górę się skończyły się te wakacje, rozpoczniemy rozmowy. No, generalna zmiana będzie polegała na tym, że chcemy do tej pory 11 takich kursów, linii, gdzie autobus jechał tylko w jedną stronę, zamienić na 5 linii. Oczywiście pokrycie miasta będzie takie co najmniej jakie było, jeśli nie lepsze, ale po prostu te autobusy zaczną dwa jeździć naraz na danej linii, naprzeciwko siebie wyruszą. Wiele w tym momencie rzeczy będzie można usprawnić dzięki temu. Chcemy i już mamy uchwały podjęte i te przystanki na Szafranki, czyli jest możliwość rzeczywiście fizycznie pojechania z osiedla Młodych przez Szafranki i Kajkowo i powrócić tam do Ostródy. Rzeczywiście na pierwszej dywizji też planujemy taką odnogę jednej z linii, ale powtarzam, to przybędzie określona liczba tych wozokilometrów. Kilka kursów razy dzień, razy kilka kilometrów, razy 360 dni w roku. Robi się jakaś suma. Też trzeba określić, czy gdzieś rzeczywiście wtedy autobus ma się pojawić częściej, gdzieś może rzadziej. Więc to musi na koniec znaleźć odzwierciedlenie w budżetach i miasta Ostródy, i gminy Ostróda. A nie mówimy tu o kilku złotych, tylko o kilkuset tysiąc złotych. Samorząd tak działa, tak budżet jest roczny. W związku z tym we wrześniu przeprowadzimy kolejną turę rozmów i z gminą, i z miastem. To oczywiście będzie wiązało się z wyliczeniem konkretnych kosztów i tutaj mówimy o zwiększeniu nakładów i w gminie, i w mieście. To musi znaleźć odzwierciedlenie w budżecie, ale nie oszukujmy się, nie tegorocznym. Październik i do 15 listopada uchwala się, zatwierdza się projekty budżetów na przyszły rok. Tak liczę, że tak się stanie i w mieście, i w gminie, że w październiku domówimy się. Może nie gdzie będą jeździły, ale jak często będą jeździły i z tego wynikną ostateczne liczby. No i po tym wozokilometrze już odpowiednio podniesionym 11,25, być może 12,81, takie były ostatnie rozmowy z miastem. Skąd to się bierze? No, szanowni państwo, no naprawdę, pan prezydent jednego z państw robi wszystko, żeby benzyna nie spadała i są rok wyborczy, idą w górę najniższe wynagrodzenia. Jest kilka rzeczy niezależnych od firmy, która nazywa się Żegluga Ostrosko-Elbląska, więc te koszty idą w górę. Chcemy je przynajmniej zbilansować i pokryć. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście to znajdzie się w projekcie budżetów miasta i gminy na rok 2027, no to z tego punktu widzenia możemy myśleć o 1 stycznia przyszłego roku, że te nowe rozwiązanie komunikacyjne znajdzie odzwierciedlenie, ten plan, ta wizja w rzeczywistości.
7: Także mieszkańcy Kajkowa, Szafranek, pukajcie do wójta Bogusława Fijasa, mieszkańcy Ostródy, którzy chcą tam gdzieś się przemieszczać też poza gminę, do burmistrza Ostródy, niech zwiększą budżety żegludze ostródzko-elbląskiej, wówczas te autobusy pojadą. Do kiedy pływamy? To tak jeśli chodzi o statki jeszcze na koniec, bo początek września to już końcówka sezonu.
13: No tak, mówimy o tak zwanym wysokim sezonie, niskim sezonie. Ten wysoki to oczywiście wakacje, lipiec, sierpień. We wrześniu też pływamy. Liczymy na to, że jeszcze kilka wycieczek nas odwiedzi i wielu ostrudzian jeszcze skorzysta z naszej oferty. Pływamy do końca września na pewno, a sam na pochylniach i śluzy mają być czynne do 3 października, czyli taki ostatni rejs, ten długi Elbląg-Ostróda. Nawet planujemy 3 października w ostatni dzień już dla rzeczywiście zainteresowanych pływaniem naprawdę takim hardkorowym, 11-godzinnym. To chcemy akurat, że jak ten statek wracając do Ostródy właśnie z pochylni odbędzie ten ostatni długi rejs 3 października. Tak porównując rok do roku, kilkaset osób, około 1000 tak na tę chwilę, czyli mówię o końcu sierpnia. Więcej pasażerów niż rok wcześniej, ale nie ukrywam, że liczyłem, że ten wynik będzie jeszcze lepszy, ale i maj, i czerwiec naprawdę pogodowo był dziwnym miesiącem, nietypowym dla takich właśnie turystów korzystających z usług żeglugi.
7: Póki co zapraszamy Was na ostatnie rejsy statkami żeglugi ostródzko-elbląskiej. Za miesiąc podsumujemy sezon z prezesem Cezarym Wawrzyńskim. Wrócimy do Was z kompletnymi informacjami za miesiąc po zamknięciu sezonu na kanale ostródzko-elbląskim.
9: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: głównymi ulicami miasta powinniśmy przejechać bez większych problemów o tej porze. Ruch jest na razie spokojny. Zwiększonego spodziewają się już wkrótce oczywiście wokół szkół i przedszkoli. Pogoda może być dzisiaj zmienna, a co za tym idzie także warunki drogowe. Poranek może być nieco deszczowy.
1: Dzisiaj od rana trafiacie w samą dziesiątkę. Mamy 10 września i lepiej wstawajcie, bo to już czwartek. Pójdzie wam łatwo, bo my podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemano, jest 6:30.

Millennium i Ellie Goulding w Melo. Don't want your love. Podkręcamy tempo od samego rana. Mamy czwartek, to już ustalone. A czy wy macie telefon pod ręką? Bo jak tak, to się świetnie składa. Dzwońcie do nas jak najszybciej właśnie teraz. To jest idealny moment, żeby fajnie zacząć dzień. 321-321-777 to jest numer do Melo Radia. Trzy szoty mam dla was, trzy szybkie pytanka. No i do tego oczywiście Melo Merch do zgarnięcia. Torba Melo Radia przyda się wam na pewno w tym sezonie na jesień w sam raz, chociaż obiecałem sobie, że słowa jesień nie będę używał zbyt wcześnie. W końcu cały czas jeszcze lato mamy. Co tam rozgrzewa was dzisiaj od samego rana? Dajcie znać, w jakiej formie jesteście, jak dzień zaczynacie i co planujecie. Czekam i trzy szoty w Melo też, no i do tego Melo Torba do zgarnięcia. 321-321-777. Dzwońcie właśnie teraz, tak najlepiej.

0: To była Liwka, a to jest Michał. Cześć Cieba, hej.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, cześć. Jak tam ci się dzień układa dzisiaj i zapowiada?
1: A w porządku. Jadę właśnie do pracy. Dość intensywnie się zapowiada, więc dzięki temu, że was słucham, nabieram siły, energii i polecam to każdemu, bo dzień z wami to jest zawsze dzień udany.
0: Michał, bardzo dobry wstęp, bardzo dobry. Normalnie jakbyśmy się co najmniej umówili, słuchaj, no, podkręcamy tempo razem, to się cieszę bardzo. Uwaga, bo teraz to się dopiero podkręcisz, mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: No i uważaj, bo trzy szybkie pytania z samego rana. Michał, pociąg czy samolot?
1: Samolot.
0: Plaża piaszczysta czy kamienista?
1: Piaszczysta.
0: No jasne, że tak. Wygodnie sobie fajnie poleżeć. Mięciutko, żeby było.
1: Oczywiście.
0: A bieganie na bieżni czy na zewnątrz?
1: Na zewnątrz tylko i wyłącznie, na świeżym powietrzu.
0: Też lubię. Słuchaj, to teraz coś, co też bardzo lubię, a ty już masz. Melotorba. Wysyłamy do ciebie taki merch z rana. Super czwartku. Trzymaj się, Michał. Hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Łapcie czwartek. Tak zaczynamy go razem z energetyczną muzą. To Dua Lipa i Houdini. Mamy więcej takich gorących, energetycznych numerów dla was w Melo. Mamy też newsy i prognozę pogody, więc koniecznie skorzystajcie. Już za 7 minut 7 w Melo Radio.
1: A już o 7 zagramy
0: Moonlight i Alabama Ten. Inni będą jeszcze gadać, a my wam już tak zagramy punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
13: i Klemens prawy,
12: więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
15: Codziennie.
14: Brawo, zuchy.

0: Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Погода.
1: Pogoda powinna być dzisiaj całkiem miła i przyjemna. O poranku mogą się co prawda pojawić opady deszczu, ale zdaniem synoptyków nie potrwają długo. Na termometrach za to duża zmiana w porównaniu do wczorajszego dnia. Tylko 17 stopni zobaczymy maksymalnie na termometrach dzisiaj, także będzie dużo chłodniej. W tym momencie na termometrach mamy około 13.
2: Są newsy na siódmą. Maracin Sikora, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, 30 zostało rannych, 8 wciąż jest w szpitalu. To bilans wczorajszego zderzenia ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
3: Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie.
4: Przejazd bez rogatek jest.
5: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
2: Dziś kolejarze będą usuwać z torów skład. Naprawa infrastruktury potrwa kilka dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. SMS-y trafiły do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tymczasem Donald Trump zdradza szczegóły rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Jego zdaniem przywódca rosyjskiego reżimu chce zawrzeć układ. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open. W poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Czwartek wystartował razem z nim my. No i podkręcamy tempo tak, żeby szło wam naprawdę dobrze od samego rana. Jest już siódma, inni gadają, a my już gramy w Melo. Waldek Darłak, dzień dobry, hej.

John Paul i Born to Love You w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempa, a dzisiaj to ja mam do was pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego, co? Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Czekam na wasze głosówki, bo mam fajny merch i chętnie wyślę do kogoś, kto zaproponuje coś odjechanego, oryginalnego, śmiesznego, fajnego, wesołego, zaskakującego i takiego, jak to tylko wy potraficie. Czekam na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć. No i wysłać i już, i zgarnąć przy okazji Melo Merch. Czekam na was na meloradio.pl. A za chwilę będzie o tym, co inteligentni ludzie mają zawsze przy sobie. Sprawdźcie, czy jesteście też w tej grupie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Jest 17 minut po godzinie 7. Czekam na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Co tam wam się kojarzy? Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówkę. Łatwo to zrobić. Wystarczy tam na dole nacisnąć słuchawkę. Jak jeszcze nigdy nie robiliście tego, to spróbujcie właśnie dzisiaj. Czekam na głosówki. Słuchajcie, podobno o tym, czy jest się inteligentnym człowiekiem, może świadczyć to, co nosimy zwykle przy sobie. Inteligencja kojarzy się z wybitnymi umiejętnościami, a tymczasem się okazuje, że to także codzienne, proste wybory. No i jest kilka rzeczy, które inteligentni ludzie mają przy sobie. Sprawdzajcie teraz, czy wy też macie. To na przykład słuchawki, jest nieźle, nie? Mały notes, myślę, że telefon z notatnikiem też się zalicza, zdrowe przekąski, książka, wielorazowa butelka na wodę i uwaga, bo to mnie trochę zaskoczyło, także lusterko. Ale z drugiej strony to chyba wiadomo, żeby można się było zapytać lustereczko, no i kto jest najmądrzejszy na świecie?

0: Josh Baker, My Place w Meloradio. To właśnie tak od rana w czwartek podkręcamy dla was tempo i pytamy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Sporo waszych propozycji. No, na czele oczywiście tylko się nie denerwuj. Albo spokojnie, to tylko mała awaria. Albo nie ruszaj się. Jeszcze jedna mi się podoba. Czujesz ten zapach? A twoja propozycja?
1: Łukasz, ile masz na koncie?
2: Musimy porozmawiać.
0: A, wiadomo.
3: Jakie zdanie nie zwiastuje nic dobrego?
0: No.
3: Zapraszam państwa na spotkanie.
4: Nic dobrego nie będzie, kiedy ktoś mówi, ja znam krótką drogę.
0: Czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, jaką wy macie propozycję. A ty?
5: Przytyło ci się, kochanie.
6: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
8: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
7: Idę w Melo.

0: Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Po reklamie.

0: Archivist Project, Be Tell Me. Ja to wiem, że jak chcę się czegoś dowiedzieć, to mogę spokojnie was zapytać i dlatego dzisiaj pytam, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Sporo waszych propozycji dzisiaj naprawdę się rozkręciliście. Na przykład, to powinno tak dymić? Chyba coś kliknąłem. Po co nam ta instrukcja? Albo na przykład, kto ostatni był w toalecie? No dobra, a twoja propozycja?
1: Guza szukasz?
2: Mhm. Kochana, on się zmieni. Poczekaj, jak wrócę.
3: Spokojnie, wiem, co robię.
4: A zrobiłeś to, o co cię prosiłam?
0: A, okej. No dobra, to jakie zdanie zapowiada? Nie zapowiada niczego dobrego. Czekamy na was, na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i nagrywać, a to już Gipsy i PZ w Melo. Za 18 minut będzie 8:00.

0: Szony Wodera, ten DJ producent potrafi wyczarować takie magiczne dźwięki, a Becky Hill w tym oczywiście dopomaga. Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, a to jest jeden z tych numerów, na które możecie głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radia. Korzystajcie, wbijajcie, głosujcie, tak żeby ten numer w najnowszym notowaniu znalazł już swoje odpowiednie miejsce w liście.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo.

0: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5. Dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
10: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
11: I narożnik do salonu Umebluje.
12: Nieważne po co.
11: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
13: Zapraszamy.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
20: Tomek!
21: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
25: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
26: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
25: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
28: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
29: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
30: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Po reklamie. Trafik.
5: Rozkręcił się na dobre ruch samochodowy w naszym mieście. O tej porze sporego spodziewajmy się na ulicach Czarnieckiego, Grunwaldzkiej oraz 11 listopada. Uważajmy na skrzyżowaniu Olsztyńskiej i Drwęckiej oraz na ulicy Herdera. Tam ruch mamy dwukierunkowy.

0: Poranek może być dzisiaj nieco deszczowy, takie jest zdanie synoptyków. Mogą nam się przydać parasole, można je wziąć na wszelki wypadek, ale reszta dnia powinna nam upłynąć pod znakiem ładnej pogody. Na termometrach za to w tym momencie około 13 stopni, a więc jeszcze dosyć chłodno, a maksymalnie zobaczymy 17.
1: To są newsy na ósmą. Maracin Sikora, zapraszam. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany w prawie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To pokłosie wczorajszego wypadku pod Radomiem. Ukraińskie siły operacji specjalnych zaatakowały zakłady gazowe w Rosji. To 3000 kilometrów od Ukrainy. Remis 1-1 w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski okazał się jednak lepszy od Leo Messiego, bo strzelił gola dla swojej drużyny. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. W ornitologicznym świecie trwa intensywny czas obserwacji, mówi Krzysztof Pawlukojcz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda.
2: Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki. Wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach.
1: Poszukajcie w swojej okolicy spacerów ornitologicznych.
3: A póki co razem lecimy w ten czwartek, już 8, podkręcamy tempo i za chwilę to zjawiskowo będziecie mogli się wykazać w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Derłek, siemano, hej, 8 rano na zegarach.

Stanach i tańcz, tańcz, tańcz, to ja będę wam mówił. Nie śpiewał na szczęście, dzwoń, dzwoń, dzwoń. To na pewno coś da, jak zadzwonicie teraz, to się dodzwonicie do Meloradia. Pod 321-321-777 trzeba dzwonić, jeśli chcecie wziąć udział w naszej całkiem nowej, świeżutkiej zabawie Ostatnie Słowo. Polega to na tym, że dwójka słuchaczy próbuje powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii, którą podam wam dopiero jak zaczniemy tą zabawę. Więc czekam już teraz, dwie osoby mają szansę. 321-321-777 Melo Merch do zgarnięcia.

0: Kręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od rana. Mamy czwartek i mamy też naszą nową zabawę i mamy 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: No i mamy dwóch zawodników. Jest Karol. Siemanko, cześć Karol.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć Karol. Dzisiaj dużo zajęć zaplanowanych ma z córką. Karol, coś mi się wydaje, że ktoś tu będzie zmęczony wieczorem, co?
2: To na pewno, to na pewno.
0: No i dobrze ci tak. Słuchaj, jest też Zbyszek. Cześć Zbyszek.
3: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, siemanka. A Zbyszek to wyluzowany teraz, bo na pauzie jest kierowca, który odpoczywa. I dzisiaj ma zamiar być jak kto?
3: Jak killer będę dzisiaj.
0: Dobra, Zbychu, trzymamy za słowo. Uwaga, słuchajcie, to jest zabawa, w której macie tylko 20 sekund, jak już wystartuje czas. Zabawa nazywa się Ostatnie Słowo, polega na tym, że wygrywa ten, kto powie więcej słów z danej kategorii. Już za chwilę powiem wam kategorię i coś czuję, że dzisiaj może być ostra rywalizacja, bo kategoria w sam raz dla was chyba, panowie. Zasada jest taka, że odpowiadacie na zmianę. Zaczyna Karol, bo literka K jest wcześniej w alfabecie niż literka Z, Zbyszku, okej. Okay. Karol zaczyna po tym, jak powiem start, a potem Zbyszek, a potem znowu Karol i zobaczymy, kto więcej słów powie. Kto powie więcej, ten jeden zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to torbę Meloradia. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać, panowie?
3: Tak jest.
0: Dobra, uwaga. Karol zaczyna. Kategoria dziś to dyscypliny sportowe. Czas start.
3: Piłka nożna.
4: Piłka ręczna.
3: Rzut oszczepem.
4: Siatkówka.
3: Koszykówka.
4: Trójbój.
3: Karling.
0: Stop. Czas.
4: Bieg na 100 metrów.
0: Czas. Stop! Czas, stop! Słuchajcie, 4 propozycje od Karola, 3 od Zbyszka. Aście się zastanawiali nad tymi dyscyplinami. Wcale nie było to chyba takie do końca łatwe. Karol, dla ciebie skiety Meloradia już wysyłamy, pakujemy. No a do Zbyszka melotorbę wysyłamy. Na pewno ci się tam w aucie taka torba przyda. Trzymajcie
3: oczywiście,
0: się.
3: Że tak,
0: dzięki,
3: oczywiście.
0: Fajnego dnia. Ostatnie słowo. A jutro znów do was wracamy po 8 z zabawą Ostatnie Słowo. Może to właśnie wy będziecie mieli Ostatnie Słowo i zgarniecie Melo Merch. Bądźcie od rana z Meloradiem. No i szykujcie się już teraz. 21 po 8 w Melo.

0: Take Me Back, czyli Kygo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek i nie wiem, czy wiecie, ale całkiem przy okazji to dzisiaj też jest dzień piłkarza. Wyspaliście, a Robert nie. Chicago Fire, czyli nowa drużyna Roberta Lewandowskiego, zremisowała z Interem Miami Leo Messiego 1-1. Robert strzelił gola, a Messi nie. Lewandowski nie czekał za długo, bo strzelił już w 10 minucie. To ja mam propozycję, bądźcie dzisiaj jak Robert, nie czekajcie za długo i zróbcie coś naprawdę fajnego w ciągu najbliższych 10 minut. Na przykład spróbujcie dzisiaj od rana zagiąć szefa. W 8:30.
1: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
20: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
19: Stokrotka.
21: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
25: Po reklamie.

No to specjalne pozdro dla tych wszystkich, którzy dzisiaj wcześniej rano na jakiś patrol wyszli, a tu jeszcze ciemno było. Jakoś tak się to teraz właśnie robi. Na szczęście teraz już zdecydowanie lepsze widoki za oknami. Za 16 minut będzie godzina 9, podkręcamy tempo. A jak chcielibyście mieć jeszcze lepsze i fajniejsze widoki na waszym koncie, no to oczywiście możemy coś podziałać, żeby było trochę więcej środków. Mamy szybką kasę do zgarnięcia w Meloradiu i dzisiaj znów 200 trafią do kogoś. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl i tam napiszcie nam, jaki macie pomysł na wydanie tej szybkiej kasy od Melo. Szybko może być wasza. Jeszcze dziś w Meloradiu. Czekamy na meloradio.pl, a teraz Bibi Rexha.

0: Już o 9:00 zagramy.
1: Kygo, Khalid i Griffin w Meloradio.
0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15.

0: netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców?
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.

0: zmęczony z ruchu. Mamy także przebudowę ulicy Osiedle Młodych i tam możemy spodziewać się lokalnych utrudnień. Zachowajmy w tych miejscach cierpliwość i stosujmy się do przepisów ruchu drogowego. Dużo chłodniejszego dnia możemy spodziewać się dzisiaj w naszym mieście. Wczoraj mieliśmy 27 stopni, a dzisiaj będzie maksymalnie 17. Spora zmiana, ale w dalszym ciągu dosyć ciepło. W tym momencie oczywiście chłodniej, jeszcze około 14. Poranek może być też nieco deszczowy, zdaniem synoptyków, ale reszta dnia ma już być pogodna.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. O 26 groszy podrożała benzyna, a o 36 groszy olej napędowy. I to tylko w ciągu tygodnia. Analitycy prognozują, że to nie koniec, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
2: Już te historyczne rekordy mamy niestety i obawiam się, że dalszy ciąg zwyżek przed nami.
1: Jeśli cena baryłki ropy dojdzie do $120, to za diesla zapłacimy nawet 10 zł. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Do zdarzenia miało dojść we wtorek podczas startu z Mołdawii do Oslo. Nieodebranie z urzędu wyrobionego prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień. Tak uznał Sąd Najwyższy. Uchylił wyrok innego sądu oraz uniewinnił kierowcę. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Dziś pierwszy mecz Polaków. O 15:00 biało-czerwoni zmierzą się z Portugalczykami.

podkręcamy tempo w Melo Radio. Czy dziewiąta to jest taka pora, kiedy w pracy nagle coś was zaskakuje albo ktoś? Spoko, no dacie sobie radę, przecież udowodnijcie to właśnie teraz. Waldek Darłak, siema.

Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. Nie zatrzymujemy czwartku, tylko podkręcamy tempo, bo jutro już piątek, już czekamy. A dzisiaj dzień piłkarza. Słuchajcie, wy też możecie go odpowiednio uczcić. Na przykład, jak macie za dużo dzisiaj na głowie, to część rzeczy śmiało możecie kopnąć w kąt. A już za chwilę powiem wam o czymś, co spowoduje, że zupełnie inaczej będziecie patrzeć na ludzi, z którymi dzisiaj będziecie jeździć autobusami.

0: Bryska w melo.
1: Podkręcamy tempo, 18 minut po godzinie 9 już mamy. No to uważajcie, bo nawet tak prosta rzecz jak wybór miejsca w autobusie może zdradzić, jacy jesteście naprawdę, i wszyscy się dowiedzą. Po tym, gdzie konkretnie siadamy, można poznać nasze cechy. No dobra, to umówmy się, że robimy test, sprawdzajcie, czy się zgadza. Osoby, które wybierają miejsce bliżej kierowcy i bardziej z przodu, to najczęściej ciekawscy optymiści, którzy w życiu są otwarci na innych. Miejsca w środku wybierają zwykle ci, którzy cenią sobie prywatność, a z kolei z tyłu siadają osoby lubiące mieć nad wszystkim kontrolę. I co, jazda autobusem po tym już nigdy nie będzie taka sama, co?

0: Ależ to jest fantastyczny numer. To właśnie dzięki takim hitom płyniemy sobie fajnie przez ten czwartek. Swedish House Mafia i Happiness Soul Set. W Meloradiu podkręcamy tempo. Ella Henderson już za chwilę będzie. Też Sylwa Bampa. To wszystko w Meloradiu w czwartek rano. Prawie w 9:30.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: I elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Szykujemy skok.
14: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
15: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
16: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
17: Świat Ciebie potrzebuje.
16: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
18: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.

0: Ponte a jugar.
1: Pitbull, I know you want me w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj czekaliśmy na wasze głosówki, pytaliśmy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Słuchajcie, wysyp różnych waszych propozycji, na przykład to wcześniej też tak wyglądało, albo spróbuję to do tego podłączyć, albo gdzie jest gaśnica? Ta kontrolka świeci się od dawna. Teoretycznie nic nie powinno się stać. Albo uwaga, spokojnie, wiem co robię, będzie pan zadowolony. A twoja propozycja?
2: Kochani, jadę z kumplami na weekend na ryby.
1: No wiadomo.
3: Poczekaj tylko, aż ojciec wróci do domu.
4: A mój były chłopak to, a moja była dziewczyna to.
1: No. I ty jeszcze?
5: To tylko koleżanka.
1: A, no tak. Słuchajcie, jest jedno takie krótkie słowo, po którym zawsze w historii ludzkości coś się działo. To słowo to... Oj?

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: O tej porze jutro to wy już będziecie mieli weekend i ja wam to ogłoszę i zapewniam o tym już teraz, chociaż niektórzy to już się czują, jakby było jeszcze lepiej, nie? Waldek Darłak, jutro od samego rana budzimy się znów, a za chwilę Adi was przywita.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. I tak podkręcamy tempo i tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9:10.
1: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mam

0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Powiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
14: Idę w melon.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Trafik.
1: Trochę ciaśniej niż zwykle może być na ulicach Stępniewskiego, Pieniężnego oraz Jana III Sobieskiego. Odrobina cierpliwości może przydać się także na 11 listopada oraz skrzyżowaniu Olsztyńskiej z Drwęcką. Uważajmy w tych miejscach, jedźmy ostrożnie, no i szerokiej drogi.

17 stopni, tyle zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach. Ciśnienie mamy umiarkowane i będzie troszkę rosło, ale za to wiatr może dzisiaj mocniej powiać i trochę dać nam się we znaki. Biometr zmienny, bo może trochę popadać o poranku, ale reszta dnia ma nam upłynąć pod znakiem ładnej, słonecznej pogody.

0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Ewa Cecuda. Zaczynamy od wieczornej akcji służb przy ulicy Sobieskiego w Ostródzie. Strażacy i policjanci ratowali dziecko siedzące na oknie na drugim piętrze. Okazało się, że matka zostawiła rodzeństwo w domu bez opieki, mówi Paulina Śliwińska z ostródzkiej policji.
2: W trakcie prowadzonych czynności do mieszkania powróciła matka dzieci. Jak ustalono, kobieta oddaliła się z miejsca zamieszkania w celu zrobienia zakupów, pozostawiając dzieci same w lokalu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta była trzeźwa.
1: Służby wezwali zaniepokojeni świadkowie. Teraz wiadomość dla kierowców. Od jutra do poniedziałku zamknięty będzie parking przed starostwem powiatowym w Ostródzie. Powodem są miejskie dożynki, które odbędą się w niedzielę. Tego dnia będą też utrudnienia na ulicach. Z ruchu wyłączone będą ulice Czarnieckiego i Sienkiewicza od 12.30 do 15.00. Na koniec warmińsko-mazurski czek turystyczny. Dodatek ruszy pod koniec września. Możemy dostać 300 zł na wypoczynek w naszym regionie. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję za uwagę.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operację. Alert RCB został odwołany. W Sokolnikach Suchych koło Radomia trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. To operacja, która potrwa wiele godzin. Część reform ochrony zdrowia trafi dziś pod obrady rządu. Walka z kominami płacowymi może ruszyć dopiero w 2028 roku, zastrzega minister finansów. Chcą tego też dyrektorzy szpitali, mówi wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Krzysztof Zaczek.
4: On powinien wejść wtedy, kiedy my będziemy na niego przygotowani technicznie.
3: Kancelaria premiera uważa, że nie przedstawiono dokładnych analiz skutków wprowadzenia limitów. Robin Raikkonen, przyjęty do Akademii Red Bulla w Formule 1, to 11-letni syn mistrza świata w tych wyścigach, startuje w gokartach.
5: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemanko, bobasy, 10 na zegarach, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście, bo kiedy inni gadają, my już gramy. To jest Meloradio, dobrze trafiliście. Kto jeszcze nie ma kawy, no to jakby coś idę zrobić za chwilę, także przyjmuję zamówienie na WhatsAppie Meloradia. Shimza, Fire, Fire, od tego zaczynam, a my jesteśmy razem do 14. Meloradio.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio, tak podkręcamy tempo i to jest właśnie prawdziwa muza. Słuchajcie, dzisiaj 10 dzień września, mamy czwartek, powoli już zbliżamy się do piątku i bardzo fajnie. W ramach kalendarza świąt nietypowych mogę wam powiedzieć o tym, że dzisiaj obchodzimy Dzień Piłkarza, więc jeżeli wśród was jest ktoś, kto z piłką nie rozstaje się nawet na moment, kto jest w stanie zrobić dookoła świata, albo po prostu biega za nią niesłychanie dobrze, albo nawet i nie, to obchodzicie swoje święto i przekażcie im najlepsze życzenia ode mnie. Przy okazji osoby, które siedzą na kanapie i świetnie kibicują naszej drużynie, myślę, że też powinny zostać do tego włączone. Calvin Harris, Lovers in a Past Life, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Armin Van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo w Meloradio. A jeżeli chodzi o Armina, to ja tylko grzecznie przypomnę, że jego Estate of Trance jest do posłuchania, do usłyszenia w Melo Radio. W dobrym Melo oczywiście, także słuchajcie w piątek i w sobotę po godzinie 22, bo tam się dzieje, tam jest naprawdę mocno, także działajcie i bawcie się doskonale, no bo Estate of Trance, to co by nie mówić, jest naprawdę czystej klasy finezja. A w tej godzinie jeszcze Tobi Romeo i Fly High, będzie też DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Melo Radio Mazury. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł. I zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września. Przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Już dziś w Lidlu wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Kygo i Firestone, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Czasami tak jest, że kiedy przychodzi do was ziomek, to pokazuje jeden charakterystyczny gest i mówi: no to ognia. To oczywiście chodzi o spotkania takie półprywatne, takie bardzo, bardzo, no chciałem powiedzieć intymne, ale nie do końca, chociaż wtedy też się człowiek zbierza do drugiego. Dobra, nieważne, szybka kasa do zgarnięcia, 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Na takie spotkania też może być jasna sprawa, także nie czekajcie, tylko wbijajcie, zróbcie to od razu, bo potem zapomnijcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. No i co? No i wygrywacie siano. Wszyscy zadowoleni. Nasz szef też. Może...

0: Griffin i World Away w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Na koniec świata i jeszcze dalej, tak nie mówiła niegdyś moja ulubiona postać z filmu Toy Story, mając na myśli Buzza Astrala. A Buzz Astral też jest muzycznie fajną postacią, to możecie sobie obadać w wolnej chwili, a my za moment, a propos świata, sprawdzimy co w newsach Melo Radia.
1: A już o 11 zagramy
0: A Notary Talk To You. Z takim mega fajnym, imprezowym, ale też chillowym vibe'em będziemy wchodzić w godzinę 11, także nigdzie nie odchodźcie.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę, a masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Do końca dnia powinna nam towarzyszyć ładna, słoneczna pogoda. Na termometrach 17 stopni, bez opadów deszczu i z niewielką ilością chmur na niebie. Jutro z kolei pogoda ma być całkiem podobna. Temperatura, zachmurzenie i warunki bardzo zbliżone do dzisiejszych, z tą różnicą, że jutro nie powinno padać o poranku. Takie są prognozy.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
6: Ewa Cecuda. Zadbane centrum, ale zapuszczone osiedla. Okazuje się, że w Ostródzie zabrakło pieniędzy na pielęgnację i mniejsze ulice są koszone tylko doraźnie. Jak alarmuje radny Wojciech Legucki, przy samej ulicy Łódzkiej są obecnie metrowe chaszcze. Zmiany na lepsze mogą pojawić się dopiero w przyszłym roku, jeśli miasto zwiększy budżet na pielęgnację zieleni. Zatrzymano dwóch mężczyzn w sprawie włamania do sklepu w Ostródzie. 38-latek z Miłomłyna i 17-latek z Ostródy próbowali włamać się do sklepowego magazynu. Na razie usłyszeli zarzuty. W Ostródzie mamy już 12 ogólnodostępnych defibrylatorów. Wczoraj zamontowano kolejne urządzenia. Znajdziemy je przy szkołach podstawowych.

0: podstawowych numer 1, 2 i 3. To efekt współpracy miasta i firmy kurierskiej, która sfinansowała zakup, mówi zastępca burmistrza Jolanta Gadomska.
1: Wszystkie te urządzenia są urządzeniami zewnętrznymi, więc każdy ma do nich dostęp w razie potrzeby. Rozmawiamy, żeby zrobić wspólnie w każdej jednostce jeszcze takie otwarte szkolenie właśnie dla uczniów, dla nauczycieli.
0: A to dlatego, że od teraz już wszystkie ostródzkie szkoły mają defibrylatory.
2: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek pytamy, gdzie będą stałe bazy wojskowe USA. W naszym kraju przebywa amerykańska delegacja. Okolice Wrocławia i Poznania to najczęściej wymieniane lokalizacje, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej.
2: Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. Codzienne zakupy w sklepach podrożały w sierpniu średnio o 1,7% rok do roku. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetów WSB Merito. Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Film z Marcinem Dorocińskim globalnym hitem. Katastrofa w duecie podbija jedną z platform. Już kilka dni po premierze trafiła na szczyt list oglądalności w ponad 100 krajach.
4: Siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Obiecałem, że będzie nutka, która jest doskonałym połączeniem chilloutu i imprezy, czyli to chcę ju od Another. Ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Huxley, Whatever Tears You On, tak, podkręcamy tempo. No i dobrze, że podkręcamy, bo musicie mieć dużo pozytywnej energii. Do czego? No na przykład do tego, żeby poczuć się trochę jak Jason Derulo, który jest specjalistą gastronomii. Słuchajcie, na jego mediach społecznościowych można zobaczyć wiele różnych nietypowych rzeczy, m.in. pełno słodkości, które sam wypieka i bawi się przy tym co najmniej doskonale. Jedyne co zaskakuje, to ich rozmiar. I tak się zacząłem zastanawiać, czy Jason Derulo ma jakiś kompleks?

0: niektórym z was na pewno przypomniało się kilka rzeczy. Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po godzinie 11. Dobrze, że jesteście, bo ja tylko chciałem przypomnieć, że ej, hola hola, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek. No i zaraz będziemy mogli chillować, a w tym chillaucie też to pomoże ona, czyli Liwka. Poza tobą nic jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
17: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
18: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
17: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
18: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
16: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzone suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
4: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat Ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Denzel, You Spin Me Right Round w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo. Iga, szukasz słuchawek? Nie, czy nie działa ci?
1: Poczekaj. Działa chyba.
0: Słyszysz się?
1: Słyszę się.
0: No bo nowe studio, no to musi działać.
1: No, wszystko tutaj działa.
0: Słuchajcie, zdradzę wam w sekrecie, tego wam nikt nie powie, ale my jesteśmy, że tak powiem, kontrowersyjni, dlatego powiemy. W studiu radiowym nie można mieć żadnych napojów, za to są bany, jest za to hardcore i w ogóle, ale nikt nie powiedział, że nie można robić makijażu, prawda, Iga?
1: Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że ta szminka mi tutaj nie spadnie i nie ubrudzi stołu.
0: Rozumiem.
1: Ale do odważnych świat należy.
0: No pewnie, a co jeszcze będziesz malować dzisiaj?
1: Obraz.

0: Josh Baker, Poppy Back Scumpy, My Place w Melo Radio. I mogę śmiało powiedzieć, że Melo Radio to jest zdecydowanie taki mój place. 10 minut do godziny 12, za chwilę południe. Kto jeszcze kawę nie pił, no to przypominam, zróbcie coś dla siebie, zjedzcie coś słodkiego i nie mówcie mi, że o, bo kalorii szkoda i tak dalej. Guys, raz się żyje, YOLO.
1: A już o 12 zagramy.
0: Za chwilę mi napiszecie, że jestem boomerem. Lumix. Za moich czasów się mówiło YOLO i ja YOLO powtarzam. No o 12 gramy Self-Aware, także bądźcie gotowi, żeby robić głośniej Melo Radio.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie.

0: emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.
7: Autopromocja w poprzednim sezonie.
8: Ej, nowy, skocz po kawę.
9: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
8: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
10: Wróć do mnie.
9: Załatwimy to w inny sposób.
11: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
8: Vous verrez maintenant.
7: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
8: Iga, Dudziuk.
9: Mikołaj Kujawiński.

0: Goda.
1: Już do końca dnia pogoda w naszym mieście powinna być stabilna. 17 stopni, sporo słońca, trochę chmur i bez opadów deszczu. Jutro ma być podobnie. 17 stopni maksymalnie na termometrach, umiarkowane zachmurzenie, trochę słońca i bez opadów deszczu, także w nocy. Takie są przewidywania synoptyków i oby się sprawdziły.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Ewa Cecuda. Legenda o świętym Jerzym pomoże promować ostrudę. To w ramach drugiej edycji Tygodnia Lokalnego Patriotyzmu. Zaplanowano m.in. miejskie dyktando, zawody wędkarskie i wycieczki po mieście. Wszystko zamknie parada smoków, mówi Katarzyna Sosnowska-Rama z Urzędu Miasta w Ostródzie.
2: Tym razem to właśnie dzieci poprzebierają się za smoki, będą mieli różne akcesoria związane ze smokami, może jakieś chorągiewki, flagi. Będzie tych smoków około 1000.
1: Projekt wystartuje w najbliższy poniedziałek. Teraz opóźnienia w remoncie ulicy Andersa w Ostródzie. Od ponad 2 miesięcy nie rozpoczęły się jeszcze prace. Czas na to jest jednak do końca lutego przyszłego roku. Wszystko przez remont ulicy Osiedle Młodych, który wykonuje ta sama firma. Ruszyły Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym. Wśród reprezentantów nie zabrakło ostródzkiej ekipy. To Łukasz Chyliński i Aleksander Struzik z ostródzkiego szpitala. Trzymamy za nich kciuki. To już wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Kolejarze będą jutro protestować. To po wczorajszej katastrofie na przejeździe w Sokolnikach. Jak będzie wyglądał protest? O tym przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętak.
4: Od północy

0: 24 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością 20 km na godzinę.
1: W Sokolnikach służby pracują nad przywróceniem ruchu. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach, 20 i 22-latka, mają związek z rozlaniem tam kwasu masłowego, mają zostać przesłuchane. Donald Trump obiecał Amerykanom po $5000 po wygranych wyborach dla Republikanów. Amerykański prezydent zapowiedział też pokonanie komunizmu. O smaku wina decydują lokalne mikroorganizmy i to mimo obecności komercyjnych szczepów drożdży. Tak wynika z badań naukowców.
2: Zjadłbym drożdżówkę. 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i mamy czwartek. I też dobre wieści, bo za chwilę będzie całkiem miła niespodzianka dla was. Lumix, Self-Aware. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: Nawet jeżeli macie dzisiaj jakiś taki trochę gorszy dzień, to pomyślcie sobie, że zaraz wyjdzie słońce i wszystko będzie okej. To Robin Schulz i Better Times w Belo Radio, 15 minut po 12. No my tak podkręcamy tempo. Dizgituwa. Ej, guys, fajna wiadomość, bo jutro do kin wchodzi film pod tytułem 100 dni Misja Zeus. Mieliśmy okazję pogadać z laskami z Gen Z, Kinga, Pola i Marta. Zapytaliśmy dziewczyny, co było dla nich najtrudniejsze podczas kręcenia tego filmu.
1: Deszcz, bieganie w deszczu w zimnie, minus 7 stopni, deszcz z góry, to była zdecydowanie najtrudniejsza scena.
2: To była trudna scena, ale dla mnie jeszcze gorsza była, kiedy byłam w przebraniu dinozaura, nie dlatego, że wyglądałam jak wyglądałam, ale dlatego, że po prostu było w tym stroju strasznie gorąco i ja po prostu prawie mdlałam tam i musieli mnie po prostu otwierać co chwilę i wietrzyć paszki i wszystko, bo naprawdę gotowałam się tam.
3: A dla mnie najtrudniejsza scena to była scena, którą nagrywali w pralni Zawadzkiego i była to scena, gdzie miałam dużo tekstu i bałam się, że nie wyrobię pamięciowo i co mi najbardziej przeszkadzało, że dykcyjnie było mi bardzo ciężko powiedzieć ten tekst naraz, bo musiałam mówić szybko, bo byłam zdenerwowana w tej scenie, więc dla mnie to była najtrudniejsza scena, którą ja wydaje mi się, że najczęściej musiałam sobie sama zdublować.
0: Ale dały radę, zdolne są. A możecie to zobaczyć na własne oczy, no bo mam dla was cztery podwójne zaproszenie na film 100 dni Misja Zeus do dowolnie wybranego kina Helios. A moje pytanie brzmi, jaką supermoc chcielibyście mieć, by uratować świat? Może to być absurdalne, nawet się ucieszę. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Aloki J-Lo, Everything's Fine w Meloradio, 29 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. Ja cały czas się jaram tym, że podczas Tomorrowland miałem okazję zobaczyć, co Alok potrafi robić na scenie. No facet jest niezwykłym czarodziejem. W tej godzinie bryska i lato, pocałuj mnie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury.

To dla tych stęsknionych lata. Bryska, pocałuj mnie. 16 minut do godziny 13, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu z nowego studia. Słuchajcie, odnośnie tego numeru, no ja sprawdziłem, co tam mają dla nas radary pogodowe i chyba to lato to, no trochę idzie w zapomnienie, sorry, ale taka prawda, no jutro będzie padało i w zasadzie cały przyszły tydzień też. I dopiero przyszła sobota, widzę, że będzie całkiem sympatyczna, bo będzie słoneczna w okolicach 20 stopni. Wiecie, nie ma tego złego, bo zimno jeszcze nie jest, to 18-19 stopni, myślę, że będziemy w stanie dowieść pogodowo. A jeżeli nadal wam zimno, no to sprawdźcie to. Topic, Becky G, Sorry Papi, już teraz Melo.

0: Słuchajcie. O, coś nie śmiejcie się za bardzo, jakie sprzężenie było. Nie wiem, czy to do końca moja wina. To był Thomas Gray w Melo Radio, my tak podkręcamy tempo. Za chwilę najnowsze newsy. Obiecuję, że będzie super.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are. To zagramy punktualnie o 13:00. Mam nadzieję, że ten dźwięk przestery wam się podoba, bo to taki coffee rave.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.

0: oryginalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: To są newsy na 13 Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejne 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw internetowych. Podejrzani udostępniali konta bankowe grupie, która zamiast towaru wysyłała kupującym paczki z mąką i solą. Nasi siatkarze szykują się do sportowej walki na Mistrzostwach Europy, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
16: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy, wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść.
15: Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie dziś Portugalia. Tańszy pobyt na Podkarpaciu to dzięki czekowi turystycznemu, który pozwala zaoszczędzić 300 zł na dwóch noclegach. Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać przez internet w poniedziałek od godziny 12. AI doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów, tak prognozuje ponad połowa pytanych menadżerów, ale z drugiej strony ich zdanie wdrożenie sztucznej inteligencji idzie wolniej niż zapowiadano.

Felix Jensen, Felix Baxter, Ready for Your Love. A ja mam nadzieję, że wy jesteście ready na trochę zamieszania, bo czas podjąć wyzwanie. Dawno tego nie było, dlatego jeżeli chcecie wziąć udział, to dzwońcie. 321-321-777 to jest numer do Meloradia, do zgarnięcia Meloskiety, jeśli tylko podejmiecie wyzwanie.

0: No muszę wam powiedzieć, że bardzo polubiłem się z tym nagraniem. To Neptunika i What If w Melo Radio, 14 minut po godzinie 13. Czwartek to jest fantastyczny dzień. To jest dzień, podczas którego można trochę zaszaleć, a może nawet i podjąć wyzwanie? Myślę, że tak. Podejmij wyzwanie. No właśnie, razem ze mną Łukasz, którego serdecznie witam. Cześć bratku, jak się masz?
1: Witam serdecznie, bardzo dobrze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Fajnie, że jesteś. Powiedz mi, w pracy, po pracy, jak to u ciebie wygląda?
1: Aktualnie jeszcze w pracy jestem.
0: Aktualnie jeszcze w pracy, dobrze. Łukasz, to sprawa wygląda tak, no bo podejmij wyzwanie dosłownie, tak jak nazwa wskazuje, mówi o tym, by podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, przyjacielu, no to z dobrych wieści masz skiety Melo Radia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu i moje pytanie do ciebie, czy wszystko jasne?
1: Jak najbardziej.
0: Doskonale. Twoje wyzwanie brzmi: zaśpiewaj piosenkę na cześć nowego studia Melo Radia. Nie musi to być nic długiego, może być trochę szalonego. Możesz improwizować, ja nawet mogę robić chórki, jeśli chcesz. Czekaj, nawet przyciszę podkład, to może być a cappella. Spróbujesz?
1: Oczywiście.
0: Dawaj stary, jedziemy.
1: Jeżeli słuchasz radia, a to jest radio ulubione na świecie, wchodzisz w Melo, wchodzisz w nowe, otwierasz drzwi, nowe studio. Nowe studio wita ciebie serdecznie, tak jak codziennie rano witać ciebie z uśmiechem Melo. Chodzisz, pragniesz więcej, pragniesz słuchać więcej, miłością dzielić się ze wszystkimi.
0: Dobra, mamy Melo. To! Stary, piękne, to była poezja śpiewana. Naprawdę, wielkie brawa. Słuchaj, skiety Melo Radia są twoje i to bezapelacyjnie. Powiedz mi, jak się czujesz po tym, no wręcz w fantastycznym, profesjonalnym wykonaniu?
1: Chyba nagram singla.
0: Chyba, no i dobra, to ja go zagram w Melo Radio, odzywaj się później. Dzięki! Podejmij wyzwanie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Kiedy się tworzy z pasji, to też niechcący można spełnić marzenie. Sony Fodera, Becky Hill i Say Something w Meloradiu. Czyli nuta, która powstała trochę przypadkiem, ale Becky Hill zaczarowała ten numer. I wszystko stało się jasne, że trzeba to podać dalej, żeby usłyszał o tym cały świat. Tak samo myślę, że było z numerem, który niegdyś trendował nieustannie na Instagramie i TikToku. I Like The Way You Kiss Me, Artemas, którzy no, byli między innymi na Openerze. To już za chwilę.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, panie, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
14: Praca,
0: szkoła,
14: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
14: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
14: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
14: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
14: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
14: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.

To nie jest tak, że faceci nie potrafią zaskoczyć, tylko faceci często też nie wiedzą jak, bo potem wychodzi, że są cringe'owi albo zbyt dziecinni. 17 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo, to było na tyle. Janykiel w piosence Bądź Duży. Słuchajcie, to teraz... Zróbcie coś dla siebie, zróbmy razem coś dla siebie. I takie 200 zł, a może nawet i 500, jakby wam się pojawiło. I to tak totalnie z... No nie mogę tego powiedzieć, ale wiecie o co mi chodzi. W każdym razie szybka kasa od Meloradio do zdobycia. Na co tylko chcecie, jak chcecie, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co to pójdzie. A my potem do was oddzwonimy. A to Shimzai, Fire, Fire.

0: Kostecki, Dom Mafia, Lykke Lee i Happy is... Happiness is Subset w Meloradiu. Przepraszam, bo ja jestem happy i się ucieszyłem.
1: To dobrze.
0: Iga i Mikołaj w studiu. Hej, dzieciaki.
2: Cześć.
0: Co tam dzisiaj będziecie odwalać?
2: Dużo mamy chyba przygotowanych rzeczy.
1: Tak, jest na przykład akcja, słuchaj, że Robert się tam popychał na boisku.
0: Robert się popychał?
1: Mhm. Jego popychano.
2: Ale nie pchał.
0: Wiele osób pytało dużo pieniędzy, by to zobaczyć.
2: Ważne, że nikogo nie pchał. O.
0: Dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer. I like.
2: I nie skłamałeś. I like.
1: I like. No ja lubię.
2: I like.
1: Lubię to. Lubię to.
0: Dzięki, ja też lubię. Siema.
2: Dzięki.
3: Meloradio Mazury na 101.5, 96.4.

0: to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.
1: Nie masz żadnych szans.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. U nas jest.

0: Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Zakaz jazdy na ponad 3 lata za spowodowanie zagrożenia lub katastrofy w ruchu lądowym. To propozycja zmian w kodeksie karnym po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Radomia. Okolice Poznania i Wrocławia, to tam mogłyby powstać amerykańskie bazy, mówi o tym wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Susza w górach, w Beskidach pojawiają się kolejne komunikaty o brakach wody, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.
1: W przypadku wystąpienia znacznych niedoborów oczywiście będą podejmowane stosowne działania wynikające z instrukcji.
0: W Brennej, w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków. Załamanie pogody we Włoszech. Po ekstremalnych upałach przyszły gwałtowne burze. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wow, mamy już czwartek. To jest dobra wiadomość.
2: Dobra, to jest wiadomość, bo po czwartku następuje co?
1: Piątek! A to jest nasze ulubione słowo zaraz po wypłacie.
2: No piątek jest zdecydowanie częściej niż wypłata, więc coś w tym jest.
1: Moglibyśmy to zmienić.
2: No, nie no, co ty, tak jeden piątek w miesiącu, ale cztery wypłaty. No dobra, do przemyślenia.
1: Do przemyślenia, słuchajcie. A w tej godzinie na przykład porozmawiamy sobie o mieszkaniu.
2: O mieszkaniu?
1: Ale nie wspólnym i w ogóle poza Warszawą. Dla niektórych to jest dramat.
2: Poza Warszawą? Mm-hmm. Kto tam mieszka w ogóle?
1: Dogadałbyś się z pewną influencerką. Iga Mikołaj. Hej. Freak

0: Moran, The Angels, Melo Radio. Mikołaj, twój teraz moment.
1: No, Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem na boisku, bo tamten mu zaczął wyliczać, co to on nie wygrał, jakie Copa America i tak dalej. Ja też mam listę tego, co Robert osiągnął.
0: I bardzo
1: jest ona długa, więc za chwilę do niej wrócimy.

0: Ja nie chcę nic mówić, ale ja mniej więcej w przedszkolu się tak zachowywałam jak piłkarze na boisku. Przewracałam się, żeby pani zauważyła, że ojej, boli, popchnął mnie, ojej.
1: No i tak było właśnie w Ameryce, gdzie Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem, bo Rodrigo de Paul zaczął mu krzyczeć, że on tam dwa razy Copa America wygrał.
0: A co to jest za piłkarz w ogóle?
1: No taki nikt go nie zna generalnie.
0: Jasne.
1: Ale sprawdziłem, de Paul ma 32 lata, więc zobaczmy, co osiągnął Robert,
0: dobrze,
1: kiedy miał tyle samo lat,
0: słuchamy,
1: co on, czyli w latach 2019-2020. Piłkarz tak. roku FIFA, UEFA Best Player in Europe, zdobywca Złotego Buta, piłkarz roku, król strzelców Bundesligi, 41 bramek, zwycięzca Ligi Mistrzów, mistrz
0: tak?
1: Niemiec, zdobywca
0: tak?
1: Superpucharu UEFA, zdobywca Pucharu Niemiec, zdobywca Superpucharu Niemiec,
0: aha,
1: a de Paul ma 5 trofeów i wszystkie wygrał mu Messi.
0: No co za lamus, co za lamus.
1: Do naszego Polaka, naszego orła białego
0: jak
1: będzie
0: on
1: takie.
0: Śmie, Robert,
1: powinien mu napluć na czoło na tym boisku.

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz w Meloradio, tak podkręcamy tempo we Freak Fighter. My z Mikołajem nie chodzimy już do szkoły parę lat.
2: Całe szczęście, bardzo nie lubiłem do niej chodzić.
1: Ja to samo, ale chyba pewien uczeń bardzo lubił to robić.
2: No, znaczy nie wiem, czy lubił chodzić, na pewno lubił do szkoły przybywać, tak, tak.
1: Słuchajcie, trafiłam na taki nagłówek, czy mogę go przeczytać? Mhm. To jest cytat. Chciałam, żeby uczniowie mnie lubili. Nauczycielka oskarżona o współżycie z uczniem.
2: No i wszystko, wiesz, zabawnie, nie? A teraz pomyślmy sobie, jakby to brzmiało w drugą stronę.
1: Aha, czyli chciałem, żeby uczennice mnie lubiły. Mm-hmm. Nauczyciel oskarżony o współżycie z uczennicą.
2: No, to by był ukamieniowany chyba od razu. Coś tak mam wrażenie.
1: No i gdzie ta równość?
2: Nie ma nic śmiesznego.
1: No, gdzie ta równość, kochani?
2: Brzydko, nie wolno tak.
1: Nie no, tak serio to serio nie wolno. Rzekę wam dan, są fotera.

0: Jak my lubimy tak grać. Music Sounds, Fast Boy w Meloradiu.
1: Fast Boy. To jest w ogóle super ksywa, bardzo mi się podoba.
0: Fast Boy?
1: Fast Boy, no.
0: A z czym ci się kojarzy?
1: Z szybkimi i wściekłymi.
0: Aha, mi z czymś innym.
1: No. To mi się kojarzy bardziej pozytywnie chyba.
0: Tak, to prawda. Natomiast wiesz, co mi się negatywnie kojarzy?
1: Ludzie spoza Warszawy.
0: Zgadłeś. Nie, żart. To nie są moje słowa. Porozmawiamy o takiej influencerce, która gardzi ludźmi spoza Warszawy.
1: Kocham takie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseja.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Pan Rymbiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
1: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
20: Meloradio Mazury.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Cooler than me, cooler than me.
1: Lucky Luke и Микки.
0: Cooler than me.
1: Ach, ta Warszawa. Influencerzy bardzo lubią Warszawę, są z nią związani, więc przygotowałam, Mikołaj, pewnego rodzaju dźwięk, dowód.
0: Czekam z niecierpliwością.
1: Mm-hmm, posłuchajmy.
2: Jak można nie mieszkać w Warszawie? Jak ludzie mieszkają gdziekolwiek indziej niż w Warszawie w Polsce? Bo dla mnie dosłownie każde inne miasto w Polsce jest po prostu miasteczkiem. Jest mega małe.
1: Miasteczko!
0: W Przałasach tam mieszkają, nie? Polują na jakieś kuny, nie? Patykany.
1: Kraków? Miasteczko. Tak,
0: Kraków.
1: Wrocław?
0: No, tam kiedyś była stolica, nie? Ale teraz tam nic nie zostało.
1: Trójmiasto?
0: Czyż oni nawet nie mają drapaczych mur i drogiego
1: i
0: jedzenia i drogich mieszkań i w ogóle nie jest tam drogo. Jak tak można żyć?
1: Tragedia.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take it slow, Robin Schulz, Monoradio. Newsy za chwilę. Mhm,
1: tak.
0: I w newsach poruszymy mega istotne tematy, które was na pewno poruszą głęboko.
1: Na przykład jakie, Iga?
0: Na przykład, kto zamieszkuje nasz kraj?
1: A no tak.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: Mm-hmm, no,
3: kolejny nasz ulubiony numer.
2: How does it feel?
1: The Dogs.
0: Ten numer punktualnie.
1: O 15:00. Nie nadajemy się do tego.
0: Niestety.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dubdogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18:00.
4: Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne! W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Usuwanie przewróconej lokomotywy w Solnikach Suchych. To tam wczoraj doszło do katastrofy kolejowej, mówią mieszkańcy.
1: Tutaj dróżnik, tak jak kiedyś było, żeby zamykał rogatki i otwierał.
2: Trzeba się po prostu zatrzymać.
0: Do jutra udrożniony będzie prawdopodobnie jeden z torów. Europę czeka kryzys ziemniaczany, bo po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw, a w tym roku uprawy zniszczyły ogromna susza i upały. 96-letni Sobiesław Zasada wystartuje w rajdzie w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy będzie gościem specjalnym. Pojedzie Porsche. Japońscy badacze mają przepis na dobry humor i ostrość umysłu. To 10-minutowy, powolny bieg. Z badań wynika, że poprawia on nastrój i wspiera działanie kory mózgowej.
3: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu, Iga Dudziuk, Mikołaj Kujawiński, hej.
4: Też będziemy wam poprawiać nastrój. Nie wiem, czy będzie to działało dobrze na mózg,
3: lody
4: ale
3: będą.
4: Nastrój będzie poprawiony.
3: Wiesz?
4: Będą lody.

0: Lalus, Shanghai we Freak Fight'cie. Ostatnio, słuchajcie, jadłam kaczkę w chińskiej restauracji.
1: Dobry.
0: W pięciu smakach. Niezłe.
1: Świeże?
0: A o to nie pytałam.
1: To może lepiej nie pytać, ponieważ ostatnio na warszawskim Mokotowie doszło do ciekawej sytuacji, gdzie ktoś przyuważył, jak dostawca jedzenia z tym plecakiem na plecach łapie kaczkę na ulicy.
0: Czy ona robiła tak o?
1: No podejrzewam, że tak. Jak to kaczka, prawda? No i złapał tę kaczkę i tam ludzie postanowili do niego wyburzyć, żeby natychmiast puszczał tę kaczkę, bo to w ogóle kłusownictwo jest i wypuścił.
0: A to nie miało być jako zwierzątko domowe?
1: No, możemy się tylko domyślać, co on chciał z tą kaczką zrobić.
0: Nie, no powiedz.
1: No pewnie chciał, wiesz, wychować jak swoje.

0: Inside the Lines Melo Radio. Tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. No słuchajcie, jest taka delikatna drama. Dotyczy Edyty Górniak.
1: Co to się stało u pani Edyty?
0: Pani Edyta jest diwą w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Myślę, że można ją tak określić spokojnie.
0: Dokładnie. I ostatnio powiedziała, że zerwie kontakt z pewną telewizją, ponieważ przerywał jej mikrofon, nie działał dobrze podczas występu, a za kulisami to się działa taka tragedia, że ona nie chce z nimi więcej pracować.
1: No faktycznie, dla wokalisty wyłączony mikrofon może być problemem, ale tak ze wszystkich występów pani Edyty Górniak, że akurat na tym, bo jakby mógł wybrać taki jeden inny, to byłby to 2002 rok, Korea, Japonia.
0: Coś kojarzę.
1: Wszyscy pamiętamy to wykonanie hymnu. No, myślę, że to był niezły hamulec dla kariery.
0: Ale poczekaj, pogodziła się jednak, będzie z nimi pracować w tej telewizji.
1: A, czyli wszystko się dobrze skończyło.
0: Kobieta zmienną jest, tak?

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: acabau ecto reclame.
1: Uwaga, Mikołaj.
2: Elo.
1: Pogwarzymy z oku.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Thinking About You. Masz ochotę na loda, Mikołaj?
1: Wiesz co, wiesz co, wyproszę cię teraz z mojej lodziarni. Oblechu jeden.
0: Ale mi chodziło właśnie o takie dobre lody, no śmietankowe na przykład.
1: No, dobrze. No
0: pewna lodziarnia ma z tym kłopot.
1: No tak, no bo wchodzi taki, nie, król Janusz. Bajery i podrywu i dowcipu zresztą też i mówi, zrobi mi pani loda.
0: Więc musieli wywiesić kartkę, że nie robią lodów. Takich lodów, te no, inne robią.
1: No tak, że jak tak się poprosi, to...
0: To pa.
1: Mówiąc delikatnie.

0: zrobić.
1: A, to nasza Liwka. Poza tobą nic w Meloradiu. I nie mamy chyba dobrych wiadomości dla kierowców.
2: Oj, no zerknąłem ostatnio na ceny na stacjach paliw. No jest wysoko, słuchajcie. A będzie jeszcze gorzej.
1: O tym za chwilę w newsach. Ula Harciarek, zostańcie z nami.
3: A już o 16 zagramy.
2: Sorry, papi. Topik i Becky G.
1: Tak wam pięknie zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
4: Dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Algar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i...

0: atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury. Co jest grane na Mazurach?
6: Ewa Cecuda. Przed nami jubileuszowe 25. dożynki powiatu ostruckiego, to już w tę niedzielę. Będą konkursy, występy i korowód dożynkowy, który przejdzie ulicami Ostrudy. Wszystko w dowód wdzięczności za trud pracy rolników. Możemy też współtworzyć miejskie słuchowisko w Ostrudzie. Taką ofertę ma dla nas Amfiteatr Centrum Kultury. Będziemy nagrywać głosy, tworzyć efekty, pracować z dźwiękiem i poznawać tajniki nagrywania oraz postprodukcji. To już w ten weekend od piątku do niedzieli. Jeśli z kolei lubicie śpiewać, to możecie się już zgłaszać do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej. To w Morąskim Domu Kultury. Macie czas do 20 września. A sam festiwal będzie 29 września w Morąskim Domu Kultury. I to już po raz 13. To z pewnością będzie szczęśliwa liczba.
7: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Minister infrastruktury próbuje przekonać maszynistów, żeby ograniczyli rozmiar jutrzejszego protestu. Ma on polegać na zwalnianiu pociągów do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Do końca roku ma być gotowa aplikacja ostrzegająca o niebezpieczeństwie. Mówi o tym wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Polacy boją się, że stracą pracę przez AI, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
8: Jesteśmy świadomi, ale oczywiście myślimy, że to oni, a nie my. Tylko 17% pracujących Polaków obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny.
7: 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować. Na trzecią część hitowego filmu Duna jeszcze przed premierą ustawiają się kolejki po bilety. Licznik wirtualnej poczekalni w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 tysięcy chętnych.
9: I mamy godzinę 16 we Freak Fight. Czy to jest ta godzina i ten dzień, kiedy damy sobie gryza?
10: Tak jest, weźmiemy sobie, skosztujemy czegoś dobrego.
9: Daj se.
10: Weźmiemy se.
9: Mniam.

0: Czy to Kleo w Meloradiu?
1: To łowcy gwiazd, w dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są.
0: To jest bardzo mądry tekst.
1: No, znaczy no, czy one są, nie? Tylko ich nie widać.
0: Bo wiesz, jednak nie mam poetyckiej myśli. Natomiast takim poetyckim konkursem są mistrzostwa w kopaniu grobów.
1: Mhm, na Węgrzech odbyła się 9. edycja mistrzostw w kopaniu grobów na czas. Kopali w teamach dwuosobowych w twardej, przesuszonej polecie ziemi. No i ile tam? 81 minut zwycięzcy
0: to jest
1: wykopali taki grób.
0: Dziwne.
1: 2 metry długości.
0: Tak.
1: 80 centymetrów szerokości i 1,60 m głębokości. Co do milimetra.
0: Ale powiedz mi, po co?
1: Wiesz co, ja się dzisiaj tak źle czuję przez tę pogodę, że ja bym się w takim położył już chyba.
0: No to zapraszam na wycieczkę.

0: rytmu.
1: 19 po 16.
2: Daj gryza.
1: To jest nasza nowa zabawa, Daj
3: nasza
1: gryza.
3: Nasza nowa ulubiona zabawa, przynajmniej moja.
1: Możemy jeść w studiu dzięki temu. Słuchajcie, my coś ugryziemy i wy po dźwięku tego ugryzienia zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co my takiego jemy. Czy jesteśmy gotowi?
3: Tak, tylko dodam, że odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
1: Ale gryziemy wspólnie, czy najpierw ty, potem ja?
3: No to ty pierwsza, potem ja drugi raz i o.
1: Okej. <Okay. laughs> Uwaga, gryzę.
3: Bardzo delikatny taki gryz. Ja też ugryzę. Dobre.
1: Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie, tak jak Mikołaj powiedział, na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Mikołaj, daj gryza jeszcze. Mi daj gryza.
3: Biorę, bo dobre.
1: No dobrze, czekamy na wasze odpowiedzi.
2: Daj

0: Robin Schulz, Better Times. Trwa zabawa Daj Gryza w Meloradiu. I nasz wydawca, wiesz, jak nazwał dźwięk, jak jemy?
1: No.
0: Chrup, chrup.
1: Ho.
0: To posłuchajmy.
1: Słodko. Faktycznie teraz jak tego słyszę, nie? Bo mi wcześniej w uszach chrupało, nie? Ale były takie odpowiedzi jak brzoskwinia, jabłko, marchew. I rzeczywiście słyszę tutaj podobieństwo. Mm-hmm. Były też chrupki kukurydziane, gruszka. Ale to nic z tego.
0: To nic zdrowego, kochani. Marcin zna odpowiedź na to trudne pytanie. Marcin, co gryziemy?
2: Suche wafelki.
1: Tak, to takie wafelki, takie dla dyrektora, można powiedzieć.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Marcin, brawo!
1: Brawo!
0: Smacznego!
3: Daj gryza! Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie. Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Mamy niskie ceny.
0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
25: Carrefour w sumie najlepszy jest.
26: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
27: Codziennie niskie ceny.
28: O reklamie. Meloradio Mazury.

0: Dior, modelki włodarski. A my was zapraszamy do wycieczkę, na wycieczkę do Wrocławia, bo tam skandal.
1: Miało tam powstać metro. Przynajmniej ten temat często powraca, że o, przydałoby się metro, bo korki i tak dalej. No ale okazuje się, że chyba nie będzie. Centrum Unijnych Projektów Transportowych takie analizy różne wykonało. Jasne. Przeliczyli to sobie i powiedzieli, że korzyści z rozwoju szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej przewyższą efekty budowy metra, więc to nie ma w ogóle sensu.
0: Ale to
1: i
0: teraz... przecież nie jest to trudne zrobić metro.
1: No tak, kopiesz tunel, wpuszczasz ciuchcie, nie?
0: No, na luzie.
1: Miał być tramwaj kiedyś wodny, a teraz nie ma tramwaju, nie ma metra, ale są korki.

0: Przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli. Jest taka wokalistka Mary z Polski. Mhm. I ostatnio przyjęła oświadczyny pizzerii.
1: No i wszystko fajnie, ja też bym w pizzerii
0: ale ludzie mówią, że no dramat w tej pizzerii, że chyba go nie stać na wyjazd, wiesz.
1: No ale to wiesz, to można poczuć włoski klimat przecież, nie o to chodzi chyba.
0: Albo wejść na Meloradio i szybką kasę wygrać.
1: Tak, no do Włoch starczy może takim, wiesz, tak na pół godziny.
0: 200, nawet 500 złotych do zgarnięcia.
2: A już o 17 zagramy
1: nasz ulubiony numer, tańcz Bledka. Wszystkie numery są naszymi ulubionymi, po prostu.
0: Dlatego tutaj pracujemy. Ten numer punktualnie o 17.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
16: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%

0: na Mazurach.
1: Ewa Cecuda. Jeszcze mamy lato, więc na początek propozycja spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Taką atrakcję zapewni nam program Aktywny Orlik. To inicjatywa dla mieszkańców w każdym wieku. Możemy liczyć na treningi i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Będą też turnieje, konkursy i dawka wiedzy o zdrowym stylu życia. Jednym słowem, coś dla każdego. To już w ten weekend, w sobotę i w niedzielę od 10 do 15 na Orlikach przy Piastowskiej i 21 stycznia. Szczegóły sprawdzicie w internecie. Możecie też połączyć kreatywność z pomaganiem, tym razem zwierzętom. Wspólnie zaprojektujecie mural, a później razem z artystą przeniesiecie go na ścianę miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie. To od 18 do 20 września. Zapisy w wiadomości prywatnej na Facebooku oraz Instagramie Centrum Kultury w Ostródzie.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Sukces polskich siatkarzy. Wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwoni będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Nie zanosi się prędko na zmianę stóp procentowych, mówi prezes Banku Centralnego. Jak przewiduje Adam Glapiński, stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku. Te wakacje były pracowite dla ratowników górskich. Liczba wypadków w Tatrach wzrosła o prawie 1/3, mówi ratownik Jan Gąsienica-Roy.
3: Najczęściej są to po prostu nieszczęśliwe wypadki. Tak jak wszędzie, potkniemy się na chodniku, tak samo jest w górach.
2: Toprowcy byli wzywani na pomoc średnio 10 razy dziennie.
4: Słuchajcie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński. To Melo Radio?
5: Bardzo ładnie.
4: Bardzo dziękuję.
5: Ja już WhatsAppa włączyłem, jest przygotowany, będzie potrzebny w tej godzinie oczywiście.
4: Bo mamy pytanie, bardzo istotne i przydatne
5: życiowe
4: dla każdego.
5: Życiowe takie.

0: 11 po 17, all I know w Meloradiu. Dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w taksówce na literę P. Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.
1: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Pieniędzy zapomniałem.
0: Wow, to jest chyba zmora każdego taksówkarza.
1: No i też taka niezręczna sytuacja, nie? Czego jeszcze?
0: Proszę jechać szybciej.
1: No.
0: Stresujące.
1: No, lepiej uważać, nie? Bo można obiecać, że się zapłaci mandat, ale czy tak rzeczywiście będzie?
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P, to nasze dzisiejsze pytanie.
1: Puściłem bąka.
0: Nie no, lepiej
1: czy
0: się przyznać.
1: Pan?

0: dlaczego nie mówić w taksówce na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Czekamy na Was na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: No to czego nie mówimy w taksówce na literę P?
0: Według Justyny przeszkadza panu muzyka, bo mi tak.
1: Jeżeli ktoś w taksówce słucha Meloradia, proszę tak nie mówić. Paweł napisał, przysługuje jakaś promocja?
0: Dlaczego? Miałaby w ogóle. Agnieszki nie przeczytam.
1: Ja przeczytam, bo mam... Znaczy, no dobra, niepodobną historię, ale... Agnieszka napisała, pierdłem, a zima minus 20 za oknem. Teraz była taka zima ostra, nie? To też właśnie jechałem taksówką.
0: Chciałeś ocieplić atmosferę?
1: Minus 20. Nie, porozmawialiśmy sobie z panem. Wiesz, miałem mocne perfumy, więc nie było czuć, jak wypuściłem demona z klatki.
0: Aga, czego nie mówić w taksówce na literę P?
2: Czego nie mówić w taksówce na literkę P? Przepraszam, pomyliłam adres.
1: No właśnie, to miało być jednak w Gdańsku, a nie w Katowicach. Proszę zawracać.
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Ja na przykład nigdy, Mikołaj, tobie nie powiem, proszę pojedź ze mną taksówką właśnie.
1: Jesteśmy tylko ludźmi.

0: Eli Oaks, Lawinia, Reasons w Meloradiu. Czego nie mówić w taksówce na literkę P?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie.
0: Kasiu?
2: Panie kierowco, chyba zaraz wymiotuję.
0: Nie, no to trzeba powiedzieć.
1: Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych francuskich filmów to jest Taxi i tam był świetny patent właśnie na takich klientów.
0: Jaki?
1: No, że się otwierała automatycznie taka szufladka z woreczkiem.
0: Dobra, nie kończ.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Po reklamie.

0: Niech się kręci Filipek. Nel Sermik, tak podkręcamy tempo. Czego nie mówić w taksówce na literkę P?
1: Mhm, Kuba napisał: panie, ja bym pojechał inaczej. Albo ewentualnie: parkować pan umie?
0: Ja bym go wyprosiła kulturalnie. Maciek?
2: Czego nie mówimy w taksówce? Na pewno 3 razy P. Przepraszam, puściłem pawia.
0: No faktycznie, to jest lipa, no ale tak. Posłuchajmy może Marcina, bo mądrego to dobrze posłuchać.
3: U mnie w taksówce standardowo nie wolno palić i pić, a dokładnie spożywać napojów, szczególnie tych wyskokowych. A jedyną stacją, która jest włączona w trakcie pracy, jest Meloradio.
1: Od dzisiaj jeździmy tylko z tobą.

0: Maju, Maj, Chris
1: no Cross, Amsterdam.
0: No nie wiem, coś ci przeszkadza ewidentnie w tym mikrofonie.
1: No bo po prostu nie chcę się podnieść.
2: Co on ci zrobił, no?
1: Nie wstał.
0: Jak się nie chce podnieść, to jest spory problem.
2: No właśnie, to nie najlepiej. No. Szczególnie tak o tej godzinie, bo to już ta godzina, że...
0: żeby się przydało, żeby się podniósł.
2: Żeby się przydało, żeby się podnosiło.
1: Nie, ja idę leżeć.
2: A ja się podnoszę do tego, żeby zagrać wam fajnie po 18.
1: Super.
3: A już o 18 zagramy...
2: Gips, PZ, Karnawał. No i fajnie.
1: Super.
0: Ja będę słuchał sobie w aucie. Zaraz widzę, będę na maksa.
2: Okej.
3: Meloradio Mazury. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Kosztowne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. PKP Intercity nie planuje odwoływania pociągów w związku z piątkowym protestem maszynistów, ale uwaga, mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia. Polska przyciąga turystów w te wakacje. Osób z zagranicy były 2 miliony, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii.
0: Od początku roku do końca sierpnia turyści wydali u nas ponad 96 miliardów złotych. Ceny biletów lotniczych pójdą w górę, jak mówi szef Ryanaira, wzrost będzie znaczny, no chyba że ceny paliw spadną. Unikajcie gorących napojów, takich jak herbata czy kawa. Jak ostrzegają naukowcy, mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: No i patrzcie, jak ten tydzień mija. Ledwo okiem mrugnęliśmy, a już 18 na zegarach w czwartek. Wszystko się zgadza. Muza przygotowana, ja na miejscu, można odpalać ten wieczór. Tupychu, siemano, Gips i PZ, ich karnawał na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Mocny statement i mocny hit. Swedish House Mafia i Lika Lee za nami, a za moment będę miał dla was mocną też propozycję filmową na ten weekend. I zaproszenia na nią. A to Gigi D'Agostino i Shadows of the Night w Melo Radio.

0: Oj, z tą panią to wiele wieczorów można przetańczyć. Kultowa Lady Gaga i jej Just Dance w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, a teraz zmieniamy klimat. A jak ten dźwięk wchodzi na naszą antenę, to wiadomo, że zaczynamy rozmawiać o filmach i serialach, ale dziś w trochę innej formie, no bo jakie macie plany na wieczór? Taki weekendowy. No można na przykład wyskoczyć do kina. Zawsze jest to jakiś pomysł, żeby się spod koca wyrwać, a tym bardziej, że możecie zrobić to totalnie za free, no bo mam dzisiaj dla was jedną propozycję, ale bardzo mocną, no bo przygotowałem wlotki na film 100 dni Misja Zeus. W składzie aktorskim świeży Hajhania, Bartek Kubicki. A sam film to kontynuacja 100 dni do matury, tym razem akcja się zmienia, bohaterowie wychodzą ze szkoły, no i będą działy się cuda. Zresztą w obsadzie jest też Czarek Pazura, ale także Tomasz Kot, który zachęca, żeby się wybrać. Panie Tomku, dlaczego warto? Czego się możemy spodziewać po tym filmie?
1: Ponieważ zrobiliśmy film w duchu części pierwszej, która przyniosła niezwykłe rozweselenie i poprawienie nastroju, i na pytanie, czego ludzie powinni się spodziewać po tym filmie, mam wielką nadzieję, że ten film ich zabawi. Po prostu.
0: No, to mam nadzieję, że też będziecie się dobrze bawić, no bo mam dla was 5 podwójnych wejściówek do kiny Helios w całej Polsce na ten film. Jeśli macie takie obok siebie i chcielibyście się wybrać, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście pójść. Czekam na wasze odpowiedzi, najlepiej głosówką, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Heaven. To nówka sztuka od Tomasa Greya, bo wieczorami tych nowości gramy wam całą masę. 27 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak z polityka można przejść w kulinarnego eksperta.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
5: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
5: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wygenerowano AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: jak to kiedyś było.
1: Suszymy ząbki, panowie.
0: A teraz w tej wersji już DJ szczerzy quiz nad konsolety. Lata mijają, a teksty też się zmieniają. To Wet Fingers i Hi-Fi Superstar w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo z polityka w kulinarnego influencera. Słuchajcie, jest ktoś taki jak Piotr Wawrzyk, tak się ten gość nazywa. Był w rządzie kilka lat temu. No ogólnie ważny koleś w polityce niegdyś. Skończył swoją karierę na wysokich szczeblach właśnie polityki, no i znalazł sobie chyba nowe hobby. No bo teraz pokazuje na social mediach, jak tanio gotować. No był już między innymi przepis na naleśniki z serem, jajecznicę, czy ryż z sosem pomidorowym. No i tak sobie myślę, że jakbym był takim książulem, to już bym się trząsł ze strachu o swoją pozycję. No myślę, że chłop to zobaczył i już spać nie może. Jonas Blue i Maliv to Each of Desire. Tak podkręcamy tempo, jedna z nowości na playliście Meloradia. Bardzo fajnie brzmi ten numer.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którym na przykład tak jak mi dzisiaj zepsuła się pralka. Ten numer tak brzmi. On was i Sebek, to mówi o Badi w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 za moment.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lata. Wszędzie polecimy z tymi dziewczynami. Modelki punktualnie o 19, a nawet chwilkę wcześniej. Pojawią się na antenie Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Idę w Melo.
1: Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że dziś mamy dzień piłkarza. A ci to tego wieczora wybiegną na boiska, no bo wchodzimy w fazę ligową Ligi Mistrzów. Będzie na co zawiesić oko tego wieczora, a ja zawieszam oko na naszą playlistę i widzę, że dużo się wydarzy. Calvi i Remi z ich kultowym Explosion. Ani za moment, modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. Od tego sobie rozpoczynamy. To co, lecimy, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Everlasting v Melo. To Armin van Buuren i Sasha. Tak podkręcamy tempo. 7 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę coś w kieszeni może wam zawibrować.

0: Wiecznie młody. James Young, Infinity w remixie od Pretty Young. Taka młoda ekipa się zebrała. 16 minut po 19 to jest dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A skoro pieniądze, to trzeba wykonać telefon do kogoś, kto zgłosił się na meloradio.pl po szybką kasę. Tak się składa, że tym razem tym kimś jest Sebastian. No i Seba ma 5 sygnałów na to, żeby telefon odebrać. 2 już minęły. Seba,
2: halo,
0: to jest
2: halo?
0: Ta chwila, żebyś halo, halo właśnie powiedział. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Jeden sygnał tylko był, czy dwa?
0: A dwa, wyrobiłeś się w dwóch.
2: No, bo już nie mogłem siedzieć dłużej na tym telefonie.
0: Bardzo dobrze, ale się udało, to najważniejsze. Słuchaj, stary, bo ty masz bardzo ważną rzecz, na którą takie 200 byś chciał wydać.
2: Coś przerwało.
0: O, to powiedz mi teraz, na co byś chciał 200 wydać, bo to bardzo ważna rzecz.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, halo.
0: Czy się słyszymy, Seba? Halo.
2: Nic nie słychać.
0: Sebastianie, czy my się słyszymy?
2: Nic, ja was nie słyszę w ogóle.
0: Poczekaj, ja może
2: ale ogólnie
0: teraz.
2: Tak, miałem iść po te Mikołaje Święte i pójdę. Tylko, że
0: pójdzie sobie po Święte Mikołaje, słuchajcie. O, słyszymy się teraz?
2: Tak, wróciłeś.
0: Wspaniale,
2: no.
0: Słuchaj, bo ja muszę ciebie zapytać, o co chodzi z tym, że jest wrzesień, a ty idziesz po Święte Mikołaje. Ty w ogóle patrzyłeś w kalendarz?
2: Nie patrzyłem w kalendarz, ale byłem w sklepie.
0: Aha, czyli po prostu żyjesz chwilą, a w sklepie już uznają, że grudzień tuż, tak?
2: Dokładnie, dokładnie.
0: No tak. To Seba, stary, ja nie mogę zrobić inaczej. Dla miłośnika świąt przedświąteczny prezent. Święty Mikołaj przyszedł szybciej. 200 od Meloradia. Taka szybka kasa w tym momencie trafia do ciebie.
2: Ho, ho, ho, dzięki.
0: Traf do bankomatu jak Święty Mikołaj z prezentami.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: nowość na naszej antenie, a tych gramy wam całą masę, szczególnie wieczorami, bo od tego jest Melo Radio, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co w muzie elektronicznej świeżego i nowego. To Two Colors i Prima Donna, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Melo Radia, na razie w propozycjach, ale kto wie, być może już jutro wbije do 30 najgorętszych hitów w Polsce. Głosujcie na meloradio.pl i słuchajcie naszej listy już jutro po 18.
1: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirus i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select. 400 gramów. W nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
22: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanowałeś? Planuję, to kupuję.
23: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
24: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
23: To w ogóle możliwe?
24: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonu i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5

0: Britan i Oliver Heldens. Turn me on w Mela. A teraz czas na mocną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie brzmienie od tego gościa, którego ja osobiście się nie spodziewałem. Lost Frequencies zaskakuje, no i przychodzi do nas z numerem, przy którym raczej nie poskaczemy, ale wychillujemy absolutnie. No bo muza elektroniczna ma naprawdę wiele obliczy, no i ten gość prezentuje nam kolejne, razem z brazylijską wokalistką Mari Flows. Stworzyli numer Paraíso, który podobno powstał podczas wyjazdu do Rio de Janeiro. No i czuć ten klimat. To co? Na chwilę zapominamy o wszystkim, co musimy zrobić i chillujemy.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Wakacje 2015. Tak właśnie brzmiały, no bo wtedy to był ogromny hit, choć jedyny, który tej pani na taką skalę się udał. To Sound Rallying i Play My Drum w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer punktualnie o 20 na Playce Melo.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Maracin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru. Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Idę w Melo.
1: No i mamy już 20, którą zaczynamy od przyszywanego brata Roberta Lewandowskiego. No oni są identyczni, zresztą sam Alan to zauważył i zrobił ostatnio o tym rolkę na swoich socialach. Alan Walker, z nim Ava Max, ten duet na początek, a z wami Pychu. Siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

New Religion. To Bibi Rexa i moim zdaniem najmocniejszy numer dotychczas tego roku. 14 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Meloradia. Sam złapał się w pułapkę. To w Bytomiu. Tam jeden z kierowców jeździł sobie, słuchajcie, po chodniku. No mieszkańcy pomyśleli chyba, że jest to no trochę dziwne. No i z tego powodu wezwali policję. Ci przyjechali i zastali gościa w aucie zaklinowanego między elewacją budynku a ochronnymi barierkami. Tymi na chodniku, wiecie, co odgradzają. No ten, jak już zapukali policjanci do niego przez szybę do środka, tłumaczył się, że chciał pojechać do sklepu po pewien napój, taki z procentami. No a chodnikiem jest szybsza droga, dlatego ją wybrał. Dodam tylko, że chłop miał 74 lata, więc jak się okazuje, emerytura wcale nie musi być nudna. Meloradio.

0: Ile razy ja tańczyłem na domówkach do tego numeru, to tego nie zliczę. Zresztą to jest król, król złoty. Przyjedź do Polski po raz kolejny, nie obrazimy się. Pitbull i Chris Brown to International Love. Wy słuchacie ML Radia, 20:26 na zegarach. A teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo my przez cały tydzień przeszukujemy playlisty z całego świata i sięgamy po najlepsze nowości muzy elektronicznej. Nic nas nie ominie, szczególnie taka perełka jak ta. Jakiś czas temu Dołci wzięła ten numer na warsztat i zrobiła z tego kawałek Anxiety, tym razem Artbat, grupa, którą Polska lubi i oni też lubią Polskę, bo chłopaki przylecieli do nas przed wakacjami. Ma dla nas mocno podkręconą wersję hitu Somebody That I Used To Know. Gotti, Kimbra i Artbat z Davidem Gettą w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To Stars, Vice i Lania. Tak podkręcamy tempo, a weekend zbliża się wielkimi krokami. W końcu mamy już czwartek wieczór. No mam nadzieję, że jakieś plany na niego to już macie. Możecie się nimi podzielić głosówką na WhatsAppie Meloradia. Z chęcią je odsłucham. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A jeśli tych planów jeszcze nie macie, to w sobotę w Giżycku odbędzie się naprawdę fajna impreza. Jak nie macie planów, to może warto sobie tripa zrobić i się tam wybrać. No bo za dwa dni ruszy tam Twierdza Światła. To ma być wyjątkowy wieczór pełen światła, magii i naprawdę niezapomnianych wrażeń. No tam znajduje się historyczna twierdza Bojen. No i jak czytamy, ma ona się zmienić w potężną, spektakularną przestrzeń. Będą iluminacje, efekty świetlne, no i zagra tam między innymi Skytech. Może warto to sobie przemyśleć i tam się wybrać. Gorąco zachęcamy. A już teraz nówka sztuka na playce Meloradia. Sokół i pogwarzymy.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie, nie przegryz.

0: Tak brzmi lato na antenie Meloradia, bo lato jeszcze trwa, nie zapominajmy o tym. Michael Kalfan i Treasured Soul. Tak, gramy jeszcze przed 21, a po niej też dużo się na antenie Meloradia wydarzy. Będzie nasza ulubiona zabawa, o czym myśli Pychu, ale też zajrzymy na premierę filmu 100 dni Misja Zeus, bo nasi ludzie tam są i zobaczymy, co tam u nich.
1: A już o 21 zagramy
0: Andy Dusty Harris, Zakaria. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o 12:00.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejski mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Bóg robi. No to zaraz go wpuścimy, ale najpierw gramy Andy Dust i Harris Zakaria. To mam dla was na sam początek tej godziny. 21 na zegarach. Tu Pychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Dobrze, że wszystko dobrze. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w czwartkowy wieczór, 15 minut po 21, a jutro swoją premierę ma film 100 dni Misja Zeus. Ale dziś my, Melo Radio, w osobie Konrada Traczyka byliśmy na takiej pra-premierze tego filmu. No i na czerwonym dywanie Konradowi udało się złapać Bagiego, o którego zapytał, jakiego skilla chciałby się nauczyć w 100 dni. No i posłuchajcie, co odpowiedział.
1: No tak, śpiewam perfekcyjnie, tańczę perfekcyjnie. A tak zupełnie serio, to myślę, że do logopedy bym poszedł na takie 100 dni nauki, takiej prezencji scenicznej i zacząłbym poprawnie mówić.
0: Ach, ten Bagi żartowniś. Wszystkie rzeczy związane z tą premierą możecie zobaczyć na naszych socialach, więc wbijajcie między innymi na Instagrama Meloradia. A już teraz Laurent Wolf. Oj, ale to będzie throwback do pięknych czasów, kiedy ten numer był hitem. No Strength.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Martin Solveig i Alma, to All Stars w Melo Radio. Nie zapomniałem o najważniejszym punkcie wieczora.
1: O czym myśli Pychu?
0: Czyli o naszej zabawie. O czym myśli Pychu? Skiety Melo Radia dziś do zgarnięcia. Zasady są bardzo proste, tak jak codziennie. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie do mnie prosto na antenę. Pod numer 321-321-777 już go możecie wybierać. No i dzwonić, no bo ja już daję wam podpowiedzi. Słuchajcie, dziś myślę o pewnej rzeczy, którą raczej mamy wszyscy w domu, choć też przydaje się na przykład na jakichś wyjazdach. Często zaglądamy tam, choć w sumie to trochę nie wiemy po co. No to co, ja czekam na wasze telefony. 321-321-777. No często nie wiemy po co tam zaglądamy, bo to tak sobie zaglądamy tylko po to, żeby zajrzeć. Ale często niewiele z tego wychodzi. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do mnie jest jak taki numer, wiecie, do kumpla. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. No to ja odbieram pierwszy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć Rafał, to o czym myśli Pychu?
2: O lodówce?
0: No skubany! Udało się za pierwszym razem. To się bardzo rzadko w tej zabawie zdarza. Stary, Skiety Melo Radia w tym momencie lecą do ciebie. U ciebie lodówka pełna, czy raczej dopiero zakupy sobotnie się szykują?
2: No szykują się zakupy sobotnie.
0: Ja cię bardzo rozumiem.
1: O czym myśli Pychu?

Numer jest dobry. Neptunikę i What If. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. 16 minut do 22 nam zostało. A wy pamiętajcie, że już jutro po 18, no między innymi sprawdzimy, czy ten kawałek wśród 30 najgorętszych w Polsce się znalazł. Bo odpalamy 30 Meloradia. Na wasze ulubione numery głosujcie cały czas na meloradio.pl.

No właśnie, Robin mówi dobrze. Take it slow, zwolnijcie już trochę. No bo na spokojnie możemy do piątku dojechać. Jutro odepniemy trochę wrotki. Robin Schulz i Watermat to Take it slow. W Meloradio tak gramy jeszcze przed 22, a ja jeszcze dostałem informację na naszego WhatsAppa, że Monika razem ze swoim facetem Alkiem mają nowy samochód. Pochwalili się na naszym WhatsAppie. A gratulujemy, no i życzymy, żeby radio było dobrze nastawione. No właśnie, tylko na Meloradio. Cały czas, bo my podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. 22 za moment.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Nie masz żadnych.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Francisco.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę z Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: To jest Melo Radio.
1: Jacques Chirac.
2: Thanks,

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

jak do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.